0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

strzały. Dostałem w łeb od staty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

SK Iława. Ain't no hesitation.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna, oferujący kompleksowy zakres napraw samochodów wszelkich marek. Nowa Wieś, ulica Srebrna 1.
1: W Iławie poranek zacznie się chłodno, z temperaturą około 5 kresek, a niebo będzie całkowicie zasnute chmurami. W ciągu dnia sytuacja nieco się zmieni. Po południu możliwe są drobne, przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wiatr pozostanie łagodny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna. Iława, Nowa Wieś.
2: Dokładnie 6:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwił urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
3: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
2: Na zapowiedź rozporządzenia topukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A za ósmoklasistami egzamin z matematyki. Jak przyznali po wyjściu z testu, ten był wymagający.
4: Obstałem około 50%.
5: Nie bardzo dobrze.
6: Było lepiej niż na polskim.
7: Nie za bardzo umiałem. Na logikę więcej zrobię.
2: Na dziś ostatni egzamin. Uczniowie kończący podstawówkę zmierzą się z językiem obcym. Początek pisania o 9:00.
8: SK Iława News.
9: Dawid Jakubowski. Na terenie gminy wiejskiej Iława zaczął obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży napojów alkoholowych od 22 do 6 rano. Podobny obowiązuje na terenie Iławy od 2 lat. Więcej o tym na iława.sk.pl. Przed budynkiem starostwa powiatowego w Iławie i urzędu gminy pojawiła się wielka maszyna z przegródkami. To urzędomat. Pozwoli na odbieranie wyrabianych i zamawianych dokumentów zarówno w godzinach pracy urzędu, jak i po jego zamknięciu w dogodnym terminie i bez kolejek. W meczu trzeciej ligi GKS Wikielec dziś rozegra kolejny mecz na wyjeździe od 17:00 z Legią 2 Warszawa.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: No i dzień dobry.
13: Dzień dobry!
12: Jest środa, dzień dobry, mówi wam człowiek z Zielonej Góry.
13: Żeby było dobrze, musi być człowiek z Gorzowa również, to ja, Gorzów Wielkopolski, Jankes, dzień dobry.
12: No to sprawdźmy, skąd jesteście i gdzie nas słuchacie, jak to mówią w internecie, wpisujcie miasta.
13: Pan Marcin skąd?
2: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
13: Wo co?
2: Z Woleń.
12: Z Woleń.
2: Więc z Wolna wchodzimy w środę. A,
13: tak jak zawsze.
12: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302, no i ten sławny messenger, bla, bla, bla.

0: Hej, tu SK, 8 minut po godzinie 6. Wpisujcie miasta, kto jest z nami. Na pewno jest Gorzów, na pewno jest Zielona Góra.
1: Słuchaj, jakbyś zgadł.
0: Zwoleń.
1: Słuchaj tego, jakbyś zgadł.
0: Naprawdę?
2: Dzień dobry, Gorzów Wielkopolski po tej stronie. Miłego dnia.
0: Ulala, brawo. No, jakby nie było, 2-1, pani kolego.
1: Gdzie jest Zielona Góra, ja się pytam.
0: Ale odbieramy dalej telefony, wy robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
3: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski, a kieruję się do Kalisza. Do pracy.
1: Proszę bardzo. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
1: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
1: A tu, u góry.
0: Nad szyją.
1: Nad szyjnem.

0: Remu dalej telefony, wy robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
1: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski, a kieruję się do Kalisza, do pracy.
2: Proszę bardzo, halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
2: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
2: A tu, u góry.
0: Nad szyją.
2: Nad szyjnem.

0: poranne rasowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą Jadzie.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
1: No naprawdę, słuchacze z USA cię pozdrawiają.
2: Tak, naprawdę słuchają.
0: Ale dziękuję bardzo.
2: A ty skąd pochodzisz, Jadziu, tak pierwotnie?
1: Jest taka zabawa
0: z
1: w internecie.
2: Z Warszawy.
1: O, w końcu ktoś z Warszawy.
2: Proszę. No i to nam się podoba.
1: Dobrze, jest to babka ze stolicy, teraz skomentuje najnowsze newsy z życia gwiazd. Uwaga.
2: Właśnie, patrzymy. Ania Mucha przyciąga uwagę internautów. Aktorka opublikowała nawet w odważne zdjęcia. W fikuśnym bikini występuje.
1: Lubię, jak Ania Mucha publikuje takie zdjęcia.
2: Wywołało to lawinę komplementów. Internauci piszą, między innymi, ale rakieta. Tak piszą.
0: No to w końcu Mucha czy rakieta?
2: To jest konkretny komentarz od pani z Warszawy.
1: Przecież jak mucha szybko leci, tak to jak rakieta.
0: To jak rakieta.
1: No.
2: Ale tak, gratulujemy oczywiście i pozdrowienia dla Ani.
1: Kasia Cichopek tym razem jeszcze i Maciej Kurzajewski podbijają, słuchajcie, Budapeszt, popularny kierunek. Pojechali sobie na Węgry do Węgrzech i wrzucają zdjęcia na Instagram. Widać na nich lokalne rarytasy, kupowanie pamiątek i to, że humorki im dopisują.
2: Węgry.
0: Idąc za ciosem, następny cel wakacji? USA.
3: Tylko w Radiu SK.
1: No i no tak, w sumie
2: Maciej, oni są dziennikarzami.
1: Na papierach dziennikarskich też by wjechali.
2: Można lecieć.

0: Tak właśnie brzmi ta środa. 13 maja, 25 minut po 6.
1: Same zwycięstwa. W Hiszpanii jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Barcelonę, tak. Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego.
0: Oni już mają luz, a Ronaldo cały czas czeka.
1: Ten Ronaldo prawdziwy, tam w Arabii? Tak. A co tam się dzieje?
0: No cały czas grają o mistrzostwo, nie wiadomo. Ostatnio zremisowali, o szczegółach zaraz Marcin Procki.
2: Oho. Young, young.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Na wypadek tego albo tego. Na wszelki wypadek. Jest nowy w Iławie warsztat samochodowy Auto Srebrna. A tu kompleksowa mechanika samochodowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja, klimatyzacja, elektromechanika, naprawy główne i bieżące, w tym naprawy zawieszeń i układów hamulcowych, geometria kół, wymiana olejów i filtrów. Wyróżnia nas stały, bezpośredni kontakt z klientem. Zanotuj na wszelki wypadek. Auto Srebrna. Nowa wieś koło Iławy, ulica Srebrna 1.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: I Borlamie.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
10: W Iławie dzień zacznie się pod ciemnymi chmurami, a temperatura wyniesie około 5 kresek. Wiatr południowo-zachodni będzie lekki. Po południu spodziewamy się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. Pamiętajcie, aby zabrać parasol.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
11: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. Jest sukces Polski, Alicja Szamplińska w wielkim finale Eurowizji. Polka dostała się do niej po świetnym występie w półfinale. Jutro kolejny koncert, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Kto jeszcze w nim wystąpi? Piszemy o tym na SK.pl.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
13: SK Sport News.
11: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riyad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Coco Gauff, Zorana Kysta. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Jankes,
15: Kama,
16: Kama
15: i Wiktor.
16: Wiktor.
15: SK.
17: Gdzie jest Kama, ludzie pytają?
18: No pojechała w miasta państwa szukać was.
17: Jakie miasta? Tak, wpisujcie miasta w nasze poranne spotkanie. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
19: Witam, witam. Pozdrawiam z zachmurzonego Kalisza. Czas do pracy, na ciepłą kapkę. Życzę miłego dnia.
17: Kalisz jest cudowny.
20: Ryszard Kalisz jest cudowny.
17: No mówię właśnie, mówię.
21: Z Hiszpanii, Segovia. Nas pan
17: też
21: pozdrawia
17: jest?
21: Z miasta Segovia.
17: 100
21: kilometrów od Madrytu.
17: Jak Hiszpania?
20: Jak tak, to...
22: Buenos dias, señor Sierra.
23: Buenos

0: te chcę llorar.
1: Cześć SK, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend.
2: Wszyscy są.
3: Miało u siebie uroczystości komunijne. Taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście. Tak. No, no wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też mają swoje egzaminy, no i też komunie.
3: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
2: Co tam się wydarzyło?
3: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
2: 40 samochodach? Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
3: Musi się bawić, gwóźdź do ręki, kamyczek, kluczyki.
2: Ale już to widzę po tej komunii. Pyta rodzic rodzica, co dostaliście na komunię?
3: Wizytę u lakiernika. Jankes.

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tattoo. No, pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle. Teraz szał będzie.
0: Wiadomo. Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy
2: birthday to you. Bo, o, Osio. Eska, budzi w pół godziny.
3: Kama, wracaj.
1: Basia z nami, dzień dobry, witamy. Basiu!
4: Dzień dobry.
1: Basia, pochwal się, które to urodziny?
4: 45. Nie wiem, czy jest się czym chwalić.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos.

0: Wiesz, o tym mówić.
1: Od tego śpiewania na te urodziny.
0: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Co tam ciekawego jest w planach?
2: Najpierw praca. A wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
1: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy właśnie wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
2: Tychy.
0: Tychy, ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza. Tychy, Tychy, jest cudownie.
1: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
0: Naprawdę?
1: Zresztą się chwaliłem, no. Właśnie.
0: Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
2: Są dalej, owszem.
0: Jeżdżą. Oni już dawno są na prądzie.
1: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
2: Nie, używam. Na nóżkach.
0: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
2: Baskeda.
0: Baskeda?
1: I co, jak to,
0: co to jest?
1: Jak to wygląda?
2: Dłuższa góra, krótkie boki.
1: Tego się nie da zrobić u nas.
2: Kiedyś na
0: żołnierza. A ty widziałaś
2: nas
0: bez czapek? Kiedyś? Dłuższa góra, jak to było? Dłuższa góra?
1: I krótsze boki.
0: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
2: Tak.
0: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
1: Ale byśmy kupili jakieś używane.
3: Będzie bez baskeda.
2: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
0: Doczepkę.
1: Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
2: Dziękuję.
0: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
1: Basia, masz podejrzenia?
2: Mam, owszem. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
1: Tak jest, to jest właśnie on.
0: 45 lat i narzeczony?
2: No tak.
0: Super.
1: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
2: A, dziękuję.
0: I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
1: A wiesz, co robi ciągnik u fryzjera?
0: Nie, mów tego.
3: Warkocze.
0: Wszyscy wiedzą.

0: osobę, Lisanach. Duet idealny, prawie jak my.
1: Dlaczego prawie powiedziałeś?
0: No trochę im brakuje jeszcze do nas.
2: Im tak.
0: Niech się starają.
1: No dobrze, wy też możecie się postarać samego rana o 500 w waszym portfelu albo na waszym koncie. No właśnie, za chwilę zabieramy się za 5 słów 500.
0: Dzisiaj nietypowo gramy po 7, dlatego już teraz potrzebujemy po pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze. No i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
2: Jakaś piękna pani.
0: Oj, słuchaj.
1: Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, nie, to spokojnie. Każdy ma szansę, oczywiście. Czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 5 słów 500.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę. A potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę.
3: 5 słów 500.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne na

0: Naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
3: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna, oferujący kompleksowy zakres napraw samochodów wszelkich marek. Nowa Wieś, ulica Srebrna 1.
4: W Iławie dzień zacznie się pod chmurami, a termometry pokażą około 6 kresek. Powietrze będzie w normie, więc oddychać można swobodnie. Po południu spodziewajmy się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Przygotujcie się na zmienną aurę.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna. Iława, Nowa Wieś.
5: Minęła siódma, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6,84 zł za litr. Program ceny paliw niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporterski Jakub Krzyżak teraz. Z tym tematem będzie przedłużenie programu?
6: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
7: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
6: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
5: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
8: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musi mieć.
5: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
9: SK Iława News.
10: Dawid Jakubowski. Gmina Iława daje wolną rękę przedsiębiorcom do decydowania o godzinach funkcjonowania ich biznesów. Więcej o tym na iława.sk.pl. Biskupiec będzie miał nowy klub sportowy. KS Biskupiec ma zostać powołany jeszcze w tym miesiącu. Ma w nim być zrzeszonych wiele sekcji, mówi pomysłodawca Daniel Zdanowski.
11: Na samym początku już tworzymy 4 sekcje. Siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy i wioślarstwo i smoczyłodzie.
10: Zawiązanie klubu jest powiązane z planowanym otwarciem za miesiąc hali widowiskowo-sportowej, a w nowej hali ma być też rozgrywany nowy sezon Biskupieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.
12: I Wiktor w Radiu SK.
13: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
14: No i dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
15: Hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie tylko. Miłego dzionka. Podlasie. Mamy dzisiaj środę.
13: Tak, ale gdzie Podlasie, to tam jest ten duch?
14: Tak, to tam. Skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Radio SK. Duch puszczy. Aż go czuję tutaj, wiesz?

0: Słuchankę, tu Wiktor, tu Tomek. Tomek nasz słuchacz, który zgłosił się na Messengerze. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam również.
2: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, co?
1: Pewnie, że tak.
0: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?

0: Tomek, nasz słuchacz, który zgłosił się na Messengerze. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam również.
2: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, co?
1: Pewnie, że tak.
0: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?

0: to jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
1: Tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już stanąłem, żeby było bezpiecznie na rozmowę, więc...
0: Okej.
2: A czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HBS.
0: Wiesz, tak?
3: HBS?
4: Podnośnik!
1: Hydrauliczny dźwig.
0: Mhm. Tak. Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
3: Hasło HDS i już.
1: Tomek HDS jest.
0: Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot, że te słowa twoje będą się zgadzały bardziej ze sposobem myślenia Jankesa czy moim, czyli kogo wybierasz?
1: Myślę, że wybiorę Wiktora.
3: Dobrze!
0: Już się bałem tego, taka odpowiedzialność.
2: Słuchaj, HDS to jest w skrócie, bo to jest hydrauliczny dźwig samochodowy, tak?
1: Samochodowy.
2: Ale nie wiedziałem.
0: Tomek, słuchaj, szybko jeszcze, żebyśmy się poznali. Jakie jest twoje pozapracowe hobby?
1: Moje to jest leniuchowanie i siedzenie na kanapie, standardowo.
0: Czyli twoje skojarzenia będą raczej luźne i wolne.
1: Tak jest, dokładnie.
3: No dobrze.
0: To co, ja wychodzę?
3: Wykopujemy Wiktora ze studia. Wiktor zmyka. Za chwilę poznasz słowa.
0: Do usłyszenia.
3: Proszę tam założyć słuchawki, jak kiedyś w wielkiej grze. Wiktor już teraz niczego nie będzie słyszał. A my zajmujemy się słowami. No, będziesz musiał skojarzyć, tak? Swoje pierwsze skojarzenie. No i zobaczymy, jak później będzie z Wiktorem. Im więcej waszych wspólnych skojarzeń, tym oczywiście bliżej nagrody. Każde skojarzenie to jedna stówka. No i tyle. Dobra?
1: Jasne.
3: Tak, ja tutaj jeszcze przełączę się, bo tutaj Wiktor coś tutaj popsuł nam oczywiście przed wyjściem. Okej, dobra, tutaj.
0: Już możemy.
3: Uwaga. Mhm. Dobra. Uwaga. Jesteś gotowy? Pamiętaj, dobre skojarzenie z Wiktorem, no to wtedy mamy po stówce i tyle. Uwaga, lecimy. Związek.
1: Małżeński.
3: Okej, zapisujemy. Mhm. Dobra, lecimy dalej. Odlot.
1: Kosmos.
3: A to ładne, to może być blisko rzeczywiście. Makaron.
1: Spaghetti.
3: Okej. Pogoda. Czwarte słowo.
1: Dobra,
3: okej, słowo dobra.
0: Zapisuję.
3: I ostatnie słowo, grill. Skojarzenie z grillem.
1: Karkówka.
3: No i zobaczymy, jak będzie.
4: Pewnie.
3: Jak będzie w przypadku Wiktora, oczywiście. Związek, odlot, makaron, pogoda, grill. Wszystko mamy zanotowane. To teraz krótka pauza. Ty się nie rozłączasz, czekasz poza anteną. Gramy muzę i za chwilę wywołamy Wiktora. Wiktor! Chodź! Jeszcze nie!

0: Bledka w Radiu SK, 18 minut po godzinie 7, to już.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Czyli akcja skojarzenia. Podajemy pięć słów. Słuchacz, Tomek, jesteś?
2: Jestem.
0: Jesteś, bardzo dobrze. Tomek skojarzył, no to szybciutko. Związek, powiedziałeś małżeński, odlot.
2: Kosmos.
0: Makaron, spaghetti, pogoda dobra, grill, karkówka. To były twoje skojarzenia. Zapraszamy pana Wiktora do studia Radia SK. Wiktor, tylko żeby nie widział tych słów, uwaga, no żeby...
3: O. Nie widzisz?
4: No, no czarny ekran mam przecież.
3: No i bardzo dobrze, no.
4: I czarno w głowie.
0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie pięciu słów. Przed tobą ta sama sytuacja.
4: Tak jest, Tomek.
0: Im więcej
4: Tomek...
0: tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
4: Tomek, jesteś?
2: Jestem cały czas.
4: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, ale z tymi podpowiedzi. Słuchajcie, nie wolno.
4: Tak, naprowadzać delikatnie.
0: No to naprowadzanko może delikatnie, no, bez
4: tak, chociaż żeby mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: Żebyśmy
4: nie
0: musieli dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz mówił hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam...
2: Który podpina mi tutaj właśnie wszystko. Zawiesia tę sprawę.
4: Ty pukasz, ja mówię, tak, dawaj.
0: Dobra, tak dobra, jest. Lecimy, okej, okay, zabieramy się. Za pięć słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek, ostrożnie. Związek. No związek. Panie Wiktorze, związek.
4: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna. Mhm.
2: Tak, no dobrze.
4: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden
4: wyraz.
2: Dobra, taki więcej. Popularny bardzo.
0: Dobra, koniec podpowiedzi, bo panowie tutaj, sędziowie patrzą.
4: No
0: słuchają.
4: Związek jest małżeński.
2: Brawo.
0: Tak? Nie wierzę, dobrze.
4: Pierwsza
0: ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz, jest stówka dla was.
4: Powiem, my z Tomkiem mamy dobry
0: dobra,
4: przelot.
0: Dobra, uwaga, lećmy dalej. Odlot.
4: Bez podpowiedzi, próbuję od razu. Mhm. Ściśle tajny.
0: Kosmos.
4: Tomek, przecież u nas jest najsławniejsza akcja świata, odlot ściśle.
2: Nie wiem, ja w kosmosie byłem niestety.
3: A zgłaszałeś się?
4: ściągnijcie apkę, ludzie.

0: I zgłaszajcie się, lećcie z nami w ostatni weekend maja.
1: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo. Makaron.
0: Makaron, makaron,
1: twoje
0: makaron.
1: Twoje skojarzenie, panie Wiktorze, prosimy.
2: Dobre danie.
1: Makaron, no, prosimy.
0: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
2: Taki długi, no.
0: Spaghetti.
1: Nie wierzę. Jest, druga stówka. To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
0: Oj.
2: No jaka może być pogoda, wiesz, Wiktora? Zawsze jest.
1: Pogoda jaka?
0: No? Dobra?
1: Ha! Nie wiesz, tak! Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo! Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
2: No musisz, Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne.
0: No to
2: jedzonko.
0: Moja ulubiona...
1: Grill.
0: Karkówka?
1: Tak?
0: Tak! Tak!
1: Yeah! Mam rekord! Wygrywasz 400 zł! 400! 400 dla ciebie, Tomek!
2: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
3: Nie wierzę.
1: Ale naprawdę dobrze
2: poszło. Dzięki, Wiktor, jest super.
0: I teraz nie wiem, ja nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
1: Niech będzie, że jesteś tak mądry.
2: Myślę, to i to.
1: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj SK, 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Widzisz, cały czas tylko w tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich. Szczegóły za moment. Jan

0: żeby twój kot dobrze miał.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
6: Dziś w Iławie poranek zapowiada się chłodno, bo termometry wskażą zaledwie 6 kresek, a niebo będzie całkowicie zasnute chmurami. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale warto mieć przy sobie parasol, bo po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
7: 7.30, Marcin Grodzki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów. Po wczorajszych utrudnieniach na kolei, dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
8: W trakcie prac prowadzonych na kategorii

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda

0: www.amadio.pl.
1: 7.30, Marcin Grodzki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów. Po wczorajszych utrudnieniach na kolei, dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
2: W trakcie prac prowadzonych na kategorii

0: Dziś zmierzy się z Arką, a Jannik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Jan, Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
3: 7.30 dzisiaj. Dzień dobry, a właściwie to welcome, proszę pana.
4: Nawet?
3: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
5: Witam Eska i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
3: O, jesteśmy na wyspy.
4: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
3: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami? A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
6: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. A.
7: Londyn, miasto w Anglii.
6: To co mi pan nic nie mówi?
7: No mówię pani
6: właśnie. To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczcie, gdzie to jest.

0: Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę państwa, Bodvarsson no to syn Bodvara. Gunnarsson no to syn Gunnarssona. Gunnara, przepraszam.
0: Właśnie.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem, jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się. Ojej, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały. No, ale szkoda, już zabraknie, tak?
0: Szkoda. To oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W Media Expert taniej masz.
5: I po reklamie.

0: fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest, 13 maja. Dzisiaj, o, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie.

0: i Youngest, Kama na występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosel dzisiaj będzie Haliną.
1: Halina.
2: Fiszbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fiszbina.
0: Nie.
2: No dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mm-hmm. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, Fiszbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
5: Słucham.
4: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
5: Nie rozumiem, jak na wynos.
4: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
5: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
4: Ale nie można naczyń ze stołówki wynosić.
5: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
4: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
5: to
4: na wynos.
5: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co oczami są dorośli.
4: Nie, to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
5: Ja jestem, proszę pani, z rodziną, ja jestem z wnukami.
4: Nie pomieścicie się, dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
5: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
4: Nie, tylko z opakowania, pieniędzy. Proszę pani, na wynos.
5: I co mam z tym opakowaniem na wynos
4: zrobić? No na przykład,
5: zrobić?
4: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
5: no,
4: albo gdzie
5: pójdę
4: indziej.
5: Sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
4: To ja może do szefowej przełączę to, pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
6: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Słuchasz?
6: To było jaja. Zostałaś wkręcona.
5: No to nie złe jaja. Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
2: Tylko jaj jak berety proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.

0: Paty, do finału awansował Poland!
1: Tak, właśnie kończył się wczorajszy wieczór. Ja zasnąłem przed ogłoszeniem wyników, ale rzeczywiście, no będziemy w wielkim finale, jeśli chodzi o Eurowizję.
0: Bo najfajniejszym krajem jest
2: Poland!
1: Yeah! Holland, tak? Holland? Jeszcze raz mogę usłyszeć?
2: Poland!
1: Dobrze powiedzieli. No dobrze, będziemy w wielkim finale sobotnim, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, jeśli chodzi o wejście do finału.
0: Tak jest. A o sukcesie Alicji Szemplińskiej za chwilę więcej Marcin Procki.
3: Radio SK. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Można poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
21: No w sumie.
22: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna, oferujący kompleksowy zakres napraw samochodów wszelkich marek. Nowa Wieś, ulica Srebrna 1.
26: W Iławie przed południe zapowiada się chłodne, termometry wskażą zaledwie 6 kresek. Niebo całkowicie pokryte chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Jakość powietrza w normie. Po południu możliwy delikatny, przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 12 stopni.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I Ława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna. I Ława, Nowa Wieś.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050.

0: Więcej o tym reporter eski Michał Skolimowski.
1: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
1: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
0: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji. Polka po swoim występie w Wiedniu zebrała sporo pozytywnych recenzji.
3: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
0: A informował reporter eski Mateusz Chłyston. Finał w sobotę. Dodam, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
4: Temy jeszcze raz przypominamy, do finału awansował...
5: Poland!
6: SK i Ława. News.
7: Dawid Jakubowski. Konstrukt Lubawa awansował do 1/2 fazy play-off Ekstraklasy futsalu. Już dziś kolejne wyzwanie o 20:30 w Lubawie z Piastem Gliwice. Noc muzeów w Iławie w tym roku w nowej odsłonie. Będzie można poczuć harcerskiego ducha. Zapraszają Joanna Czarnecka i Magdalena Rudnicka z Iławskiego Ratusza.
8: Będziecie mogli zdobyć wyjątkowe sprawności a la harcerskie.
9: Będzie rozpalane przez harcerzy ognisko. Można we własnym zakresie przynieść kiełbaski i pośpiewać również.
7: Więcej o tegorocznym planie na noc muzeów na ilawa.sk.pl.
10: Good morning, raz jeszcze witamy Poland! 3 minutki po godzinie 8.
4: No a gdzie nas słuchacie? Gdzie jest z wami od rana SK?
11: Gdzie słuchamy radia? Pozdrowienia dla Wiktora spod stadionu Alfreda Smoczyka.
10: O, Gorzów Wielkopolski.
4: Ja tylko dopytam, ten telefon był na pewno z Polski, prawda?
10: Tak.
4: Bo już za chwilę będziemy was wysyłać za granicę na odlot ściśle tajny. Dlatego ściągajcie nową łapkę eski i wchodźcie do gry.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Zabieramy się za coś do jedzenia z samego rana, bo śniadanko to ważna kwestia.
1: Pizzunia na nas czeka teraz. Pizzunia, którą przetestował książulo, Ksiapulo.
0: Czyli ekspert, jeśli chodzi o jedzonko w naszym kraju, jeździ, ocenia, wstawia na YouTube'a. Ludzie wszyscy robią wielkie oczy. On jest krezusem. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. W ogóle z jedzenia kebabów przed kamerą taki biznes zrobić. Piękna sprawa,
0: nie? Dobrze. To jest facet, który rzeczywiście nazywa się książulo. No i facet wpadł, by spróbować pizzę w naszym kraju, w Polsce, bo my wiadomo, że jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o pizzę.
1: No ale co w niej jest takiego wyjątkowego?
0: Oj, proszę bardzo, pizza jest po pierwsze droga, bo kosztuje 1500 zł.
2: Ile?
0: 1500! Nie słyszał Ile? Pan? 1500 powiedziałem!
1: Boże, to ja już nie chcę słuchać dalej.
0: Znajduje się na niej ekskluzywna wołowina.
1: Wagyu.
0: Tak się nazywa. Oraz kawior z jesiotra.
1: Ludzie, kochani, za 1500 zł to wy macie zapas paprykarza i konserwy turystycznej na 5 lat. Wybierzcie mądrze. Radio.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name w Iławie.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
4: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę? Ja mówię, no tak, ale super. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się cieszę.

0: Paweł też leci z nami.
1: Ja
2: mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
0: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot Maja w piątek z samego rana, koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę w biegu, z bycia w drodze.
2: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Olą, dzień dobry.
3: Ale dzień dobry.
0: Ola, twoja droga zaczęła się od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?
3: Tak, chociaż już miałam od jakiegoś czasu dłuższego.
0: Polecamy każdemu, bo apka to jest jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
3: No, mój argument, po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną. Wow, tak się cieszę. Super zaskoczona.
0: Od razu wyprzedzajmy fakty, jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
3: Tak. Wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
0: Słuchaj, nie wiem, jak jest, czy dobrze robimy.
2: W sensie, że ich zabieramy?
0: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
1: Że ostatnia podróż solo.
3: Nie ma szans.
2: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
0: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
2: Mów o sobie, a mówisz różną. Ktoś mów za siebie.
0: Nie ma takiej szansy.
2: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No, gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
0: Ufacie sobie do samego końca, tak?
3: Tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
2: No dobra, ale to jeszcze jednak bardzo ważna kwestia, bo nasz kapitan co chwilę nam podpowiada, gdzie lecimy. Teraz czy za chwilę?
0: Za chwilkę, bo na razie znamy dwa fakty. Wiemy, że to jest miasto, miejsce związane z młodością. Wiemy na pewno, że nie trzeba będzie tam paszportu. No ale pytanie, Jankę, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie? To decyzja należy do nas, właściwie do ciebie, jako tutaj szefa tego poranka.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlocie śledajny!
3: Yeah! O matko, super!
2: Cudownie, naprawdę cieszymy się bardzo, że trafiacie do naszego teamu. W ostatni weekend maja oczywiście lecimy wciąż w nieznaną sytuację.
0: Tak, dwie szalone doby przed nami. Mówiliśmy, że to miejsce związane z młodością, że nie trzeba mieć paszportu, to teraz uwaga. Olka, słuchaj, trzecia podpowiedź od kapitana.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Co? Ale czego 300? Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300? Czekaj, jeszcze raz.
2: Ja już coś sobie kojarzę.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
2: Okej, nie musimy mieć paszportu, to ważne. Pierwszy był komunikat. Tam poczujemy się młodo.
0: No i region, do którego lecicie, ma ich ponad 300. Ja chyba jestem za głupi na tą podpowiedź.
2: Olka, ja mam pewien trop, ale na razie...
0: No. Olka, czy ty masz jakieś tropy?
3: Madera może? Dużo Madera. Roślin, dużo jedzonka.
2: Czyli Hiszpania.
0: Portugalia.
2: Przepraszam, Portugalia. Podzieliliśmy tutaj
0: Cristiano Ronaldo. No dobra, zapisujemy i się przekonamy, czy takie są fakty i czy taka jest prawda. Olka, ty i twój facet lecicie z nami. Jeszcze raz gratulujemy.
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
5: Odlot ściśle tajny.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.

0: Kocham, kocham to, że siedzimy i poza anteną kombinujemy z tymi podpowiedziami, gdzie to jest.
1: Serio, naprawdę my nie wiemy, gdzie lecimy i też nas to bardzo kręci w głowie. Ponad 300 dni słonecznych mi wyskoczyło, że to niewątpliwie grecka wyspa.
0: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
1: Jedna z, o.
0: Region, do którego
1: jest
0: lecicie,
1: napisane.
0: Ma ich ponad 300.
1: Ma ponad 300 słonecznych dni.
0: Ja tak wiem, jest tutaj, ale może chodzi o co innego.
1: Okej.
0: Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
1: To też ładne, rzeczywiście. No kombinuję. Pytanie, jak wy kombinujecie, ale wcześniej naprawdę wykombinujcie sobie miejsce w samolocie, który w ostatni weekend maja poleci, no wciąż w nieznaną sytuację. Na lotnisku finalnie dowiemy się, gdzie lecimy, ale cały czas kompletujemy oczywiście. Nasz team.
0: Przypominamy, że jedyna droga, jedyna szansa, jedyna możliwa możliwość jest możliwa poprzez ściągnięcie apki Eski.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzebianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
6: Dziś w Iławie chłodno, termometry pokażą 6 kresek, a słońce schowa się za chmurami. Powietrze w normie, więc nie ma się czym martwić. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Weźcie parasol, bo może się przydać.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
7: 8.30 to jest Kanius, Marcin Procki. Zapraszam pod koniec maja do bazy w Łasku. Dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. 4 samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18:00 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
8: Hej, hej! 8.31, tutaj SK w środę 13 maja.
9: Pamiętasz, kiedyś było hej, hej, tu NBA?
8: No, stąd coś to wzięło, kocham, Czaranowicz.
9: A kto hej, hej przy telefonie?
10: Cześć SK, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej Koło Legnicy.
8: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
9: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie.
8: Jak to?
9: Może Paweł ci powie.
11: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
9: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: Tutaj ASK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie ASK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.
0: Robi, ojejku, ja kocham. Pierwszy serial Robin Hooda w telewizji polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Clannad, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: To później, ale to nie, to już by jest młodszy.
1: To już później, no tak.
0: Później, czyli później niż wcześniej.
1: Nie, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Dlaczego prawe?
1: Kierownica jest po prawej.
0: A, no to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
3: Cześć. ASK dociera też do Irlandii Północnej. Pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no właśnie, daj bardzo
4: dobrze. Siema ASK. Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia. Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
5: Pozdrawiam z Gran Canaria, wasz wierny fan.
0: Ach, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku. Jankes, Jankes i
6: Wiktor. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy.
8: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na Twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
11: I po reklamie.

0: Lost Frequencies, Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ruchy, ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. A, tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach.
1: Tak.
0: I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej.
0: A.
1: Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Czyli może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich... I nas zawsze rano sushi.
2: Jan

0: robisz na antenie? Hopie.
1: Słuchajcie, przed chwilą jabłko ugryzłem i jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
1: tutaj jest Eska.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz odlotu ściśle tajnego, ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, bo jeszcze...
1: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie przerabiać, tak. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
1: No dobrze, no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
1: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że będzie.
1: Będzie fajnie.
0: No, dobra.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy. Jankes,
1: Kama i Wiktor. Będzie fajnie. Od 6:00, bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
4: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2

0: 5% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ajo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna, oferujący kompleksowy zakres napraw samochodów wszelkich marek. Nowa Wieś, ulica Srebrna 1.
16: W Iławie przedpołudnie z ciemnymi chmurami i chłodem, termometry pokażą zaledwie 8 kresek. Powietrze w normie, więc oddychamy spokojnie. Po południu możliwy przelotny deszcz, ale temperatura wzrośnie do 12 stopni. Przygotujcie parasole, bo może się przydać.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna. Iława, Nowa Wieś.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wpłynęło ponad 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. To nowe informacje ze śledztwa w sprawie Zonta Krypto. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
18: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonta Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
17: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki dane. Ceny paliw w dół. Dziś na stacjach paliw delikatne spadki w porównaniu do cen z wczoraj. Kierowcy też zastanawiają się, co dalej z rządowymi obniżkami. Tu minister energii Miłosz Motyka zapowiada:
19: program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
17: A program na razie zostanie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. A czas na trzeci, ostatni egzamin. Ósmoklasiści zmierzą się dziś z językiem obcym. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się już za chwilę, a większość postawiła na angielski.
20: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
21: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole.
20: U 100% idę.
17: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa.
22: SK i Ława News.
23: Dawid Jakubowski. Złodzieje ograbili ponad 50 grobów w Samborowie i Ostródzie. Do pierwszych kradzieży miało dojść w piątek w Samborowie. Kolejne zauważono w poniedziałek na cmentarzu w Ostródzie, mówi Anna Karczewska z policji w Ostródzie.
24: W Samborowie sprawcy ograbili z symboli religijnych w postaci krzyży 39 nagrobków. W Ostródzie natomiast elementy sakralne zostały zdemontowane z 20 nagrobków.
23: Policja prosi o zgłaszanie się zarówno poszkodowanych, jak i osoby mogące pomóc w ujęciu sprawców. Za ograbienie miejsca pochówku grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
25: Plotki mówią, że będą kwiatki. Dla tych, którzy piszą egzamin z angielskiego, to bez problemu rozszyfrują, że Rumors od Thomasa Greya będzie najpierw, a później będzie Miley Cyrus i jej Flowers. Damiano Dawid na początek tej godziny hitów, 9:00 na zegarach. Weste już grają. Michu Sapkowski, witajcie!

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias, przypominam ten numer El Perdón, hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9:18 na zegarach, po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka, nowość, tak, bardzo konkretnie nowość w gorącej 20 Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat i ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: I po reklamie.

0: świetny jak zwykle. Teddy Swims i Bad Dreams. Póki co koncertuje po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już za kilka tygodni z tym swoim koncertowaniem przeniesie się do Europy, żeby między innymi wylądować 4 lipca na Openerze. Na Openerze trochę mnie rozbawiła ta informacja, bo na oficjalnej stronie artysty jako miejsce odbywania Openera i jego koncertu jest napisane Puck County, czyli hrabstwo puckie. No, Pucku drogi, masz powody do mruczenia, naprawdę. A propos koncertów, to już za 2 dni Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora, za chwilę później Juste i Jack Stell, czyli Turn the Lights Off, weste. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
5: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. Jakoś tak jesienią pachnie ten numer. 13 maja i tak brzmi bardzo dobrze. Kuba i Kuba kończą tę godzinę hitów. Będę miał dla was kolejną. Już mi stygnie ta godzina hitów. Po godzinie 10. Robin Schulz i James Blunt na początek, czyli okej.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: 20% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
10: Dziś w Iławie przedpołudnie zapowiada się z szarym niebem i chłodnym powietrzem, bo termometry pokażą tylko 8 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Już są Dni Maj Mediamarkt.

Dziś w Iławie przedpołudnie zapowiada się z szarym niebem i chłodnym powietrzem, bo termometry pokażą tylko 8 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie.

0: Ze szczegółami, Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
1: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu Przylesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
0: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
2: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
0: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej. Przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka. Nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
3: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
0: Klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
4: SK i Ława News.
5: Dawid Jakubowski. Trwają egzaminy ósmoklasistów. Wczoraj zmagali się z matematyką, dziś od 9 egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 110 minut. Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że na 13,5 tysiąca uczniów w warmińsko-mazurskim zdecydowana większość wybrała angielski. 171 osób niemiecki, 41 rosyjski, a jedna osoba na całe województwo francuski. Dwa lata temu żadnego, rok temu 4, a w tym roku obrodziło. W gnieździe usławnego boćka z Mazur Krótka wykryło się 5 piskląt. No to będzie teraz więcej latania.
6: Hity na czasie po godzinie 10. Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. Hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też m.in. Alex Warren i Fever Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski. Witajcie.

wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno. Poza nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce.

0: Wow, wow, wow.
1: Thank you, Europe. Dziękuję.
0: To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka unia istnieje. Alicja, brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę, a jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmello, Ellie Goulding i Ava Young. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń w Brzozie Lubawskie 95B.
12: I po reklamie.

0: Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10 latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40 samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę wesce i Blown with a Broken Heart, a później Komodo. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Na wypadek tego albo tego. Na wszelki wypadek jest nowy w Iławie warsztat samochodowy Auto Srebrna. A tu kompleksowa mechanika samochodowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja, klimatyzacja, elektromechanika, naprawy główne i bieżące, w tym naprawy zawieszeń i układów hamulcowych, geometria kół, wymiana olejów i filtrów. Wyróżnia nas stały, bezpośredni kontakt z klientem. Zanotuj na wszelki wypadek Auto Srebrna. Nowa wieś koło Iławy, ulica Srebrna 1.
5: Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: I po reklamie. SK.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: grałem do 500 godzin o 11 na antenie Radia SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hity na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexa i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna, oferujący kompleksowy zakres napraw samochodów wszelkich marek. Nowa Wieś, ulica Srebrna 1.
12: W Iławie czeka nas chłodny dzień z temperaturą około 9 kresek. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce czasem się pokaże. Po południu może przelotnie popadać, a termometry wskażą maksymalnie 11 stopni. Powietrze w normie, więc nie ma się czym martwić.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna. Iława, Nowa Wieś.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 11, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter SK. Doszło do niej na osiedlu przy lesie w Lubinie. I z tym tematem ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
14: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
13: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze lasu. Jak mówi nam

0: Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Skutki takich pożarów są
1: często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
0: A ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu do spalonego lasu. Rodzice młodych sportowców ruszyli z pomocą, a to po kradzieży sprzętu z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Łupem padł sprzęt do pomiaru czasu warty 80 tysięcy złotych i niezbędny do organizowania profesjonalnych zawodów.
2: Ktoś ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
0: No, opowiada prezes związku Szymon Niestatek. Rodzice zorganizowali internetową zbiórkę na nowy sprzęt.
3: SK i Ława News.
4: Dawid Jakubowskim. 126 milionów z programu ochrony ludności i obrony cywilnej trafi do samorządowców z Warmii i Mazur na zakup sprzętu i zaplecza służącego bezpieczeństwu. Województwo otrzyma także dofinansowanie do zakupu 17 nowoczesnych ambulansów z napędem na 4 koła. Po jednym otrzymać mają też szpitale w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim. Znamy komplet wykonawców na Dni Lubawy. W ostatni tydzień sierpnia będzie można usłyszeć Grupsona, Kubańczyka, Carlosa z Bad Boys Blue, Daj to Głośniej, Boysów, Tulskiego, Natalię Schroeder i Goles Orkiestrę. Koncerty od 27 sierpnia, od czwartku.
5: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie bledka, komu miałabym powiedzieć. Wiktor Waligura i Cztery Proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Michu Sobkowski, witajcie. 11.03, PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK 4 po roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym. Świeżo upieczone to narzeczeństwo, bo zeszło miesięczne. No i tak jak przyszły rok, to mają być podróże głównie między salą weselną, gośćmi a salonem ślubnym. No to jeszcze ten ostatni weekend maja jest razem z Eską gdzie? A tego właśnie nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, że wiadomo kiedy. Ostatni weekend maja, wiadomo z kim, Eskowa ekipa, ale nie wiadomo dokąd. Są podpowiedzi, tak, codziennie są podpowiedzi. Uwaga, szanowni państwo, podpowiedź na dziś. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
2: Szanowni państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to no już wiecie, że no właśnie takiego mamy kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.
5: Eska.

0: paczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na Twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
9: I po reklamie.

0: Takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radia Escape Rule i Don't Say That. Przedpołudnie ze Ską zakończone, rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską od jej Tate McRae i Just Keep Watching. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: I porusza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
11: W Iławie popołudnie zapowiada się chłodno, z temperaturą około 10 kresek. Słońce wyjrzy zza chmur, ale tych ostatnich będzie więcej. Wieczorem możliwe przelotne opady, a temperatura spadnie do 9 stopni. Powietrze w normie, więc oddychamy spokojnie.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar.

0: i wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
4: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, poznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
3: A równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
5: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
3: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
6: Egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejszy angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
7: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
8: SK i Ława News.
9: W Jakubowskim policjanci przeprowadzili kolejną edycję akcji Jednoślad. W powiecie iławskim skontrolowano 122 pojazdy, w tym 84 jednoślady. Zatrzymano 39-latka, który kierował rowerem mając 0,3 promila i próbował uciec policji. Dostał kilka mandatów na łączną kwotę 2000 zł. 4 gminy w warmińsko-mazurskim otrzymały zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie na płoszenie wilków w gminach Gietrzwałd, Kalinowo, Mrągowo i Kurzętnik. Zgody wydano też dwóm osobom prywatnym. W ostatnim czasie wilki coraz częściej pojawiają się w pobliżu domów i gospodarstw.
10: Niektórzy nazywają ją małym piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku, do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu, 12:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak będzie się śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK, 17 po 12. And Just Carries i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc po tym, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami.
1: Autopromocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: I po reklamie.

0: Damiano David, Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostało jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecić z nami w nieznane z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę w SC.
1: Reklama. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia.

0: spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend, za chwilę Westy.
1: Reklama. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia.

0: kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: Chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: ósmoklasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Candle Night w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu, więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak, najlepsze hity dla was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przy ceny XXL w Media X.

0: Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń w Brzozie Lubawskie 95B.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna, oferujący kompleksowy zakres napraw samochodów wszelkich marek. Nowa Wieś, ulica Srebrna 1.
10: W Iławie po południu więcej chmur niż słońca, a temperatura około 10 kresek. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Wieczorem możliwe przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 9 stopni. Przygotujcie się na chłodniejsze chwile i miejcie parasol pod ręką.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna. Iława, Nowa Wieś.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie.
12: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie.
11: Zaznaczyła sędzia Barbara Markowska, wyrok jest nieprawomocny. Zapowiedzi stały się faktem, ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
13: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży.
11: No już wiadomo, że jutro za litry 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 39 groszy, za 98 6 zł. 98 groszy, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł. 92 groszy. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Towarzyszy temu specjalny ceremoniał. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany na najbliższą sesję parlamentu. Król Karol podkreślił, że niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu, a konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.
14: SK i Ława News.
15: Edyta Kocyła-Pawłowska, szkoła podstawowa nr 5 z Iławy. Wysoko na liście kuratora oświaty. Wśród placówek z największą liczbą laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych piątka jest na 8 miejscu w województwie z liczbą 23, a Iławska trójka na 12, mając w tym roku 11 laureatów i finalistów. To ma być nie tylko koncert, ale też modlitwa o dobro dla Iławy. W niedzielę z okazji Zielonych Świątek w amfiteatrze muzyka chrześcijańska, animacje dla dzieci i słowo o Bogu. Początek o 17, wstęp bezpłatny. Lalki, motanki mogą wykonać dzieci i dorośli na bezpłatnych warsztatach w bibliotece w Rudzienicach. Jutro od 17.
16: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2 minuty po 13. Sana, Kwiat Jabłoni i Szary Świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u Was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SK-owy Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to Wasz Messenger, wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u Was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim, witam na radiowiczów Eski. My dzisiaj tu maturak zdaliśmy profesjonalnie, na wysokie procenty. Bez stresu wszystkim pozostałym życzę. Pozdrowienia dla Was i dla całej redakcji SK.
0: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Na wypadek tego albo tego. Na wszelki wypadek. Jest nowy w Iławie warsztat samochodowy Auto Srebrna. A tu kompleksowa mechanika samochodowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja, klimatyzacja, elektromechanika, naprawy główne i bieżące, w tym naprawy zawieszeń i układów hamulcowych, geometria kół, wymiana olejów i filtrów. Wyróżnia nas stały, bezpośredni kontakt z klientem. Zanotuj na wszelki wypadek. Auto Srebrna. Nowa wieś koło Iławy, ulica Srebrna 1.
5: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilka

0: 11 wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: and running, running, and running, running, and
1: running. Oni też za miesiąc. Trochę ponad miesiąc na Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafińska trafiła do finału Eurowizji, a to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za chwilę.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
14: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia.

Będzie się potem mówić swim, BTS i swim przed godziną 15 w Radiu SK. Kilka ogłoszeń mam, radiowych powiedziałabym, bo z parafialnymi to nie ma zbyt wiele wspólnego. Bilety na koncert Maty. Ktoś chętny? To jest już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tak, to oni je mają. Pirowski, Pawełek, którzy po 15 wrzucają na luz. Takie bilety rozdawać będą. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Jak już tam będziecie, to sprawdźcie też, czy przypadkiem nie macie czasu, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor, którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić, żeby

0: jutro poćwiczyć dykcję na antenie, czyli pobawić się w powtarzanie łamańców językowych. Gadżety czekają w ramach akcji Kasia Dobrze Gada. To tam was odsyłam i zróbcie głośniej radio, bo Pirowski i Pawełek dobijają się do studia, więc za chwilę wrzucają na luz westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
7: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Alex, Warren i Fever Dream na antenie Radia SK już 14,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: I ważna wiadomość od Pawła ze Świdnicy.
1: Aha.
0: Dzień dobry, dzisiaj mam na obiad placki ziemniaczane.
1: O, marzenie, placki ziemniaczane na obiad.
0: Bardzo serdecznie, drogi Pawle, dziękujemy, gdyż znamy też menu, prawda, obiadowe, przynajmniej w jednym regionie w Polsce.
1: No właśnie, ale jesteśmy ciekawi, co u was na obiad, co dzisiaj na talerzu.
0: Ja nie wiem, czy Pawełku, jestem tak ciekawy, żeby ludziom na talerz zaglądać. Już wystarczy, no że zaglądamy to? Do ich serc, umysłów i dusz.
1: Ja zawsze zaglądam.

0: oglądam. No, no, na przykład jak jestem w knajpie i ktoś coś zamawia, to zerkam tam bardzo głęboko w ten talerz komuś.
1: No właśnie, Pawełku, zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego już nie chodzę z tobą do barów mlecznych. Pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: No właśnie dlatego, że miałem wrażenie, że szybciej jesz mój obiad niż jesz swój, Pawełku, więc aż mi głupio było naruszać mój, skoro konsumowałeś go oczami.
0: Tak, oczami jestem w stanie zjeść dużo.
1: No to co na obiad dzisiaj u was? Zapraszamy serdecznie, obiecujemy, że nasza zupa z najlepszych hitów na czasie będzie idealna i w smak. 664-402-302. Tutaj SMS-owo
0: no
1: z propozycjami obiadowymi.
0: A na eskowym Messengerze zapraszamy po z głosóweczkami. I po nagrody przy okazji.
1: Zapraszamy serdecznie wszystkie Magdy Gessler i Robertów Makłowiczów. Nagrywajcie głosówki, a my wasze najlepsze obiadowe głosówki będziemy dziś nagradzać naszym popołudniowym merchem stworzonym z firmą Warsaw Science. Czyli firmą, w której ubierałby się Pawełek, gdyby nas było na to stać. New Religion i Bibi Rexa za moment.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz solidnego ogrodzenia?

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia?

0: słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Blast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
1: I po reklamie.

0: Mentally Khalid, All I Know. Gramy wam w Radiu SK. Już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w
0: życiu.
1: I
0: bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy Maja nas słyszy, czy jesteśmy, że tak powiem, na jednym łączu tylko my razem?
2: Nie, właśnie jestem na głośno mówiącym i Maja ma bardzo zaskoczoną minę.
0: To prawda, bo Majeczka nie wie, o co chodzi. Dobra, to mama, Diano, wytłumacz tylko, kto dzwoni, żeby Maja się czuła bezpiecznie, że dzwoni dwóch dżentelmenów o szemranej reputacji, jeszcze biorą matkę na głośnik i teraz nie wiadomo, co się dzieje. Proszę bardzo.
2: Radio Eska do ciebie dzwoni.
0: Majeczko, pewnie nie wiesz, w jakiej sprawie, a my tutaj już mamy po małych spytkach i dowiedzieliśmy się, że jesteś fantastyczny.

0: sympatyczną córką. Poza tym tylko, że jesteś wzorową uczennicą, przewodniczącą szkoły i nikt na ciebie nie narzeka, to wszystko się zgadza, Maja. Majeczko, nie bądź czerwona. My chcielibyśmy, żebyś trochę za naszych czasów mówiło się popsociła, jednak żebyś zrozumiała, co się kryje za tym trudnym hasłem popsocić, namawialibyśmy cię, żebyś poszponciła troszkę w najbliższym czasie. Jesteś gotowa na szponcenie, Mają?
1: Maja, to jest zupełnie zaskoczona, ale jest gotowa.
0: Jest. Jest. Majeczko, a co ty byś powiedziała, gdybyśmy cię zabrali na małe szponcenie na koncert Maty na Narodowy?
1: Co? Co? Nie, ale... A co? Ja to wierzę.
0: Kochani, to ogłaszamy to wszem i wobec. Maju, Diana, twoja mama ci to załatwiła. Jedziecie na koncert Maty na Narodowy. SK wam zapewnia cały komplet atrakcji.
1: Naprawdę?
0: Tak naprawdę. Jest.
2: 15 maja szykuj się na koncert The Best of Mata na Narodowym. Dwa bilety, podwójne zaproszenie. Wędruję do was.
1: O Jezu, co
0: i zauważcie, jaką Pawełek zastosował promocję. Maja użył zarówno do wypowiedzenia twojego imienia, a także miesiąca, w którym koncert się odbywa. A zatem dziewczyny, pojutrze Mata już na was czeka. Ale nie pozwolimy mu czekać za długo. Dla Diany, dla Mai i dla was wszystkich, którzy lubicie Matę, Yoredo de Mar już teraz, a jakże w Radiu SK.

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potencjal od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Dupirowski. Bez setki, oczywiście. I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kacpra.
0: Pawełku, ja się przygotować. Trochę boję twoich inspiracji, muszę jednak powiedzieć, wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: skorzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: I po reklamie.

0: to wiem.
1: Igor Herbut. Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
2: Za chwilę w SC punktualnie o 16 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny paliw na stacjach zostaną utrzymane na dłużej.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
4: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma.

0: Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Boszserwis Przemkar.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
3: W Iławie po południu niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce od czasu do czasu się przebije. Termometry pokażą około 11 kresek, więc będzie chłodno. Wiatr umiarkowany, a jakość powietrza pozostawia trochę do życzenia. Warto pamiętać o cieplejszym ubraniu.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Boszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
5: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łucku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
4: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy zadowoleni.
6: Benzyna tanieje. Jak najdłużej, żeby było tak.
7: Oczywiście, benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
8: Bardzo dobrze.
9: Dlaczego pani tak sądzi?
8: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
4: Mówili kierowcy z Radomia. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
1: SK Iława News.
10: Edyta Kocyła-Pawłowska. W ramach Nocy Muzeów w Iławie przygotowano na piątek szlak harcerski. Mimo braku muzeum w Iławie będzie ponad 15 punktów do odwiedzenia. Więcej na iława.sk.pl. Złodzieje ograbili ponad 50 nagrobków w Samborowie i Ostródzie. Policja prosi o zgłaszanie się zarówno poszkodowanych, jak i osoby mogące pomóc w ujęciu sprawców. Za ograbienie miejsca pochówku grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Obrodziło w małe bocianki w Krutyni, w gnieździe usłownego bociana z Mazur, czyli Krutka, wykluło się właśnie 5 piskląt. Cała celebrycka rodzina czuje się dobrze.
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
11: W Radiu SK.
13: Po 16:00 dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Penny Get the Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Sugar Babes z numerem Push the Button. A zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
14: To Pawełek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, Push the Button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałam jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszam.
4: Siema, pytacie co dzisiaj na obiad. Ja właśnie zainspirowany waszym pytaniem zadzwoniłem do żony, a żona mi mówi, no kochanie, co zechcesz, co chcesz jeść, możesz dziś jeść. Byłem trochę zdziwiony, a ona dalej mówi, że po prostu na co masz ochotę, kup składniki, ugotuj, ja też zjem. Więc pozdrawiam, ja jadę na zakupy.
1: Oby w sklepie nie było żadnych remanentów.
0: I kolejek. No i to się nazywa przebiegłość żony level hard. Pawełku, ja w ogóle mam do ciebie pytanie, ponieważ długo ze sobą pracujemy. Właściwie pyknęło nam w kwietniu 11 Aha. lat. Jaki byś chciał dom, Pawełku?
1: No taki, wydaje mi się, duży, przestronny, jakiś taki, no fajowy taki.
0: To ja mam dla ciebie świetną propozycję.
1: Tak?
0: Kup cegły, cement, tynk, farby, płytki, kleje i zaprawy.
1: No.
0: Wprowadź się. A ja też przyjadę na obiad. Co ty na to?
1: Już pędzę po cegłę.
0: PZ, pędzimy za moment.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
8: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
9: Sponsorem programu jest właściciel

0: Restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
10: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach. Ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
2: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w eseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu SK. 23 minuty przed 17. Pięknie witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z pop rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację, tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit. Radio
4: SK. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknę.

0: Każdy zestaw hot-dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.

0: Fast Cars and Superstars na antenie Radia SK jeszcze przed 17. Za moment wyruszymy w podróż po najciekawsze informacje.
1: Tak, będzie bardzo ciekawa, bo jest opcja na darmowe wakacje na Helu albo w Trójmieście. Trzeba tylko zrobić jeden dobry uczynek.
0: Czyli zawsze jest jakieś ale.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Na wypadek tego albo tego. Na wszelki wypadek. Jest nowy w Iławie warsztat samochodowy Auto Srebrna. A tu kompleksowa mechanika samochodowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja, klimatyzacja, elektromechanika, naprawy główne i bieżące, w tym naprawy zawieszeń i układów hamulcowych, geometria kół, wymiana olejów i filtrów. Wyróżnia nas stały, bezpośredni kontakt z klientem. Zanotuj na wszelki wypadek. Auto Srebrna. Nowa wieś koło Iławy, ulica Srebrna 1.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Toyota Knettler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
12: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna, oferujący kompleksowy zakres napraw samochodów wszelkich marek. Nowa Wieś, ulica Srebrna 1.
13: Wieczorem w Iławie temperatura wyniesie około 12 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, więc możemy spodziewać się zarówno słońca, jak i chmur. Wiatr będzie umiarkowany, a opady nie są przewidywane. To dobry moment na relaks na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
15: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu Auto Srebrna. Iława, Nowa Wieś.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Już prawie 17, Agata Chruściak. Zapraszam. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
18: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on jest bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
17: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie było konieczności ewakuacji. Wakacje na Halloween w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. Typowy dzień zaczynał się wspólnym śniadaniem i sprzątaniem.
19: Potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
20: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu.
17: Mówili Kuba i Ania, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku. Wtedy zebrano na plażach ponad 2 tony śmieci.
21: SK i Ława News.
22: Edyta Kocyła-Pawłowska. Na terenie gminy wiejskiej Iława zaczął obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Procentów nie kupicie od 22 do 6 rano. Podobny zakaz obowiązuje już od

0: 2 lat w Iławie. Więcej na iława.sk.pl. Trwają zapisy na Broken Ball, czyli turniej koszykówki 5x5 do 29 maja zgłoszenia, a gry 20 i 21 czerwca. Pająki ludowe, czyli papierowe ozdoby, będzie można wykonać pod okiem Agaty Topolewskiej w piątek w przystani artystycznej Galerii Jeziorak. Wstęp bezpłatny, start o 18.
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
1: Wrzuć na luz!
3: W Radiu 17 w Radiu SK otwierają Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też Alvaro Soler, Miu i Zalia, a także Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
4: Tu Pawełek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Beautiful People od Davida Getty C w Radiu SK 29 minut po godzinie 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To da najszybszy przedmiot w ryjku.
0: Pani Jadziu, przypomnijmy kategorię. A, przypomnieliśmy,
2: coś
0: że można gryźć.
2: Coś do okay. gryzienia, ale nie przez ludzi. Człowieka.
0: Dobra, zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie. 664-402-302. A do wzięcia dzisiaj elementy merchu popołudniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Science.
1: Chciałem podpowiedzieć, że to też wydaje taki, o, taki dźwięczek.
0: Ale są takie, które wydają jeszcze gorsze dźwięki. Dzień dobry.
2: Niektóre piszczą.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy?
3: Wiolę.
0: Dzień dobry, Wiolu. Próbujesz z pytaniami, czy celujesz w nazwę
3: tak,
0: przedmiotu?
3: Nie, próbuję z pytaniami, bo dopiero co wsiadłam w auto i włączyłam radio.
0: Jasna sprawa.
3: Powiedzcie mi, jaki to ma kształt?
1: Akurat to jest kształt

0: takiego kapcia, ale to ma przeróżne kształty. Są jakieś takie fikuśne.
1: Dobra.
0: Są,
1: dobra.
0: No.
1: Będę, zaryzykuję jeszcze jednym pytaniem. A czy to wydaje dźwięki?
2: Tak, akurat na szczęście nie, bo byśmy zwariowali, tak, ale wydaje
1: dobrze,
2: nie
1: to
2: tak.
1: Strzelam, to strzelam, to jest zabawka dla psa?
2: To jest zabawka dla psa, tak jest. Brawo, brawo, brawo. Coś w rodzaju gryzaka, ewentualnie, no, tak by się wydawało. O, złapałem,
1: chyba
2: dobra.
1: Wszyscy mamy jedno i to samo na myśli.
2: Wszyscy mamy tego samego psa, chcesz powiedzieć.
3: Nie, nawet chyba tak.
2: Gratulujemy serdecznie. Nagrody są twoje, wygrywasz dzisiaj merch popołudniowy w Radiu SK. Wielkie brawa. Pani Jadzia
1: super,
2: żyje
1: dzięki.
2: Już własnym życiem, a zatem...
3: Oddali na oddali.
2: Pani Jadzia chyba adoptowała pieska przy okazji, w dodatku, no nie swojego,
4: Jadzie,
2: ale...
4: W studiu nie ma żadnego psa. Do kogo mówisz?
2: Tylko ci się wydaje, Jadzia. To jest Pawełek, tak. To jest Pawełek, Jadziu.
3: Pawełek na czworaka chodzi?
2: No, przy tobie tak. Zobacz, kolana mu miękną. Sean Paul.

0: Don't Say That w Radiu SK już 22 minuty przed godziną 18. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pawełek.
0: No i zerkamy w stronę muzyki, którą za moment wam zaserwujemy, żeby dobrze się wracało do domu. Mamy taką nadzieję, no chyba, żeby była inna sytuacja, jesteście w pracy. Proszę dać znać SMS-em albo głosówką, zmienimy plany muzyczne. Ale te dobre na dom tak zwane to m.in. Just T i Turn the Lights Off. Dołożyłbym jeszcze Dua Lipę.
1: Och, zawsze.
0: Ale
1: trzeba pytać.
0: Przed 18 będzie jeszcze jedna muzyczna niespodzianka.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmii.

0: Mińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
1: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: I po reklamie.

0: Another Talk to You. Gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK. Za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zaprasza Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest gentleman, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
11: Wieczorem w Iławie spodziewamy się umiarkowanego zachmurzenia z przewagą chmur nad słońcem. Temperatura wyniesie około 13 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr będzie słaby, nie przekroczy prędkości 5 km na godzinę. Deszczu nie przewidujemy.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To celowe uderzenia na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Są ofiary i ranni, a w związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce. Historyczna wizyta po raz pierwszy od 9 lat. Donald Trump przyleciał do Chin. Ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, m.in. o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump zostanie w Pekinie do piątku.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
13: SK Sport News.
12: Kolejny fantastyczny mecz Igi Świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Heleną Rybakiną. Za 2,5 godziny zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, bo oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: SK i Ława. News.
14: Edyta Kocyła-Pawłowska, to będzie 19 rajd w kolorze Eski, czyli pomarańczowy. Pod patronatem Króla Holandii przejazd lub przejść spod ratusza w stronę Wyspy Młyńskiej, a tam piknik ekologiczny. 30 maja, wejście za darmo. 126 milionów złotych z programu ochrony ludności, obrony cywilnej trafi do samorządów z naszego województwa. Będą też kupione nowoczesne ambulanse z napędem na 4 koła, po jednym otrzymać mają szpitale w Iławie i Nowym Mieście. Znany jest skład muzyczny, który wystąpi w Boże Ciało podczas koncertu raz w roku w Wierzwałdzie. Pojawią się m.in. Kuśka Brothers czy Marek Majewski. Będzie głównie jazz i plus, a wstęp bezpłatny.
13: Impreska.
15: Impreska.
13: Impreska.
15: Impreska.
16: Skoro 2 minuty po godzinie 18, no to można już mówić dobry wieczór, mimo że jeszcze jest jasno na zewnątrz, co niewątpliwie mnie bardzo cieszy. Jasne jest to, że to będzie dobry wieczór, jak zostaniecie z Eską. Przed nami m.in. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora, Ritual. Od tego zaczynamy. Tu Hanczak. Witajcie.

Macie ochotę na trochę zabawy dzisiaj wieczorem? Nie musicie od razu tańczyć, nie musicie od razu robić nie wiadomo jakich tam wygibasów, ale oczywiście możecie. Ale też zachęcam do tego, żeby po prostu pobawić się ze mną w różne gry i innego typu rzeczy, które zaplanowałem do godziny 21. Zobaczymy, czy macie trochę siły tak na półmetku tygodnia. W sumie to już nawet trochę za półmetkiem. Enrique Pitbull, IMG, no już za nami, to tam obiena. Ja was dzisiaj wieczorem chciałem zapytać o wasze ulubione zabawki. Tak, wiem, to może być dla niektórych kontrowersyjne i w sumie to czekam na wszystkie złe odpowiedzi na Messenger.

w cudzysłowie powiedzieć, że to jest wasza środowa zabawka. No więc jaką rzeczą się dzisiaj przez większość dnia bawicie? Czekam na głosówki na Messengerze Eski. Zobaczycie, znaczy my zobaczymy wszyscy, czym inni słuchacze zaskoczą. Radio Eska. A tymczasem One Republic.

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej 20 na sk.pl na ten właśnie hit, a na Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No, hejka SK. Cześć. Moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było, taki otwarty.
0: A, okej, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania, ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czołem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosami.

0: Na Messengerze Radiańska opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach. Przy okazji się dowiaduje, co się u was ciekawego dzieje. A za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.

0: Czy wy też tak głośno podkręciliście radio, kiedy Calvin Harris zaczął grać My Way? Ja to zrobiłem tu w studiu do tego stopnia, że kolega z newsroomu wpadł do studia i powiedział: ale świetny kawałek, dawno go nie słyszałem. Też go uwielbiam. My Way za nami w imprezie, 20 minut do godziny 19. Za chwilę Sombr, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj wałkiem, bo robi ciasto. No i to jest bardzo dobra zabawka. Kończy się czymś całkiem smacznym. No to sprawdźmy jeszcze, co u Ani. Tutaj czeka głosóweczka.
1: No, ja to się cały dzień bawię szwami po usunięciu zęba. Tam sobie językiem smyram.
0: Ach, no właśnie, ja tak to jest, że człowiek niby wie, że nie powinien tam pchać tego języka, ale i tak mimowolnie cały czas to robi. Zupełnie tak jak na randkach niektórych z pewnymi osobami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: I po reklamie.

Tu imprezka Westechanczak z tej strony i Jazzy Candy Nights. No takiego grania u nas nie brakuje, zwłaszcza w piątkowe wieczory, bo przypominam, wróciło SK Live Remix, kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin van Buuren gra swoje Estate of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend. To w piątkowy wieczór, oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. SK Live Remix czeka też przez całą dobę codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia SK można słuchać, na przykład w podróży tam, gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski.

0: XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: czas.
1: To Oskar Cymsa u nas cały czas.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: No bo gdzie szukać nowości, jak nie na antenie Radia SK w Imprez na przykład. Ale najpierw wycieczka w przeszłość. Dokładnie 13 maja, 10 lat temu, w 2016 roku. Ciekawe, czy ktoś pamięta, co wtedy robił. No na pewno wasza partnerka pamięta, co dokładnie powiedzieliście, drodzy panowie, 13 maja 2016 roku. Ja pamiętam, że tego dnia ukazał się debiutancki album Kygo, Cloud Nine. Pamiętacie na pewno hity Stole the Show czy Firestone. No naprawdę wtedy świat oszalał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Zespół z Khalidem i Griffinem, Save My Love, to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Mam nadzieję, że tym hitem sprawiłem komuś sporo radości. To Vinod Gipsa i spółki. Za kilka chwil troszkę zmienimy klimat, bo będzie Bibi Rexha i Faithless, New Religion, a potem jeszcze Lady Gaga i Paparazzi. Egzaminu ósmoklasisty. Gratuluję wszystkim tym, no nie chcę powiedzieć dzieciakom, no nastolatkom, które już mają za sobą te trzy dni egzaminów. Dzisiaj język obcy, najczęściej wybierany angielski, no i z tego co słyszałem, to było nieźle.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze. Łatwo było.
2: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: No i bardzo dobrze, tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szemplińską na Eurowizji.

0: tym jedynie nadzieja. Amen.
1: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo eObuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: poskakane z Blackpink na antenie Radia SK. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PGE Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie
1: cześć.
0: Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: Na zakupy.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy, wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiskam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to miłość jest.
0: Dobrze, dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowy w Warszawie.
1: Ale super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę! No, także baw się doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, to, bo to jest nowe, no to akurat się można poduczyć troszeczkę. No dobra, no to my gramy, a wy się zgłaszajcie na SK.pl po bilety.

Patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś już.

0: David Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od Logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Radio SK. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa wyburzeniowa.
3: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: I po reklamie.
4: SK.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millenialsom, trochę nawiązując do słynnego virala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak z tej strony, Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo.
1: Halo.
0: Oj, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. To spróbujemy tu. Słuchawka przy uchu, to się przydaje. Halo.
1: Halo.
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy M?
1: No to może.
0: 3, 2, 1, czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Anna.
0: Anna, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
2: Na przykład aerobik.
0: No nie jest to rzecz do zabawy, ale niech będzie, że jest to rodzaj zabawy. Chociaż ja bym wolał inne zabawy. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
3: Cześć.
0: Jak masz na imię?
3: Danusia.
0: Danusia, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład? Pierwsza litera twojego imienia na początku tego słowa.
3: Dancing.
0: Czym?
3: Dancingiem.
0: Prosiłem o jakieś rzeczy, rekwizyty, a nie, że od razu rodzaj zabawy.
3: Dinozaur.
0: Dinozaur.
3: Jakkolwiek to brzmi.
0: No, dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
3: No, nie, dobrze. No mój mąż 34 lata.
0: A nie, to nie dinozaur, to nie, to taki dinuś jeszcze.

0: BTS w Radiu SK przed 21. To jest hit pod tytułem Swim. A czy tam, gdzie polecimy, w sumie wy polecicie, będzie można pływać? Tego nie wiem.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: No właśnie, jakie to może być miasto? Może jakieś, które słynie z klinik odmładzania i tak dalej?

0: No słuchajcie, no nie wiadomo dokąd polecicie, ale wiadomo, że pod koniec maja i wiadomo, że z naszą poranną ekipą, Jankesem, Wiktorem i Kamą, przez aplikację możecie się zgłosić naszą na smartfony do odlotu ściśle tajnego. Dzisiaj do naszej ekipy dołączyła Ola z narzeczonym. Czas na was!
1: Esko.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
7: Ława na czasie.
8: Dawid Jakubowski. 23-24 maja. Lubiący planszówki, zaplanujcie sobie wizytę w Ostródzie, bo tutaj kolejna edycja Festiwalu Gier Planszowych pod hasłem Grywamy. A wielbicieli rycerskich klimatów wysyłamy do Nowego Miasta Lubawskiego, tutaj na dziedzińcu przy Muzeum imienia Działyńskich. Powiatowa Liga Łucznicza zbierze się 10 maja, pierwszy turniej, potem jeszcze 24 maja drugi i dwa w czerwcu. Zawsze będą startować w południe.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.

0: Radio SK. SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Łukasz Rosiak, nauczyciel geografii i przyrody w szkole podstawowej nr 4, a także uczniowie tej szkoły. Zofia Olszewska z 7.

0: Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Łukasz Rosiak, nauczyciel geografii i przyrody w Szkole Podstawowej nr 4, a także uczniowie tej szkoły. Zofia Olszewska z 7.

0: piwnicy.
1: No i tutaj nie bez kozery siedzi nauczyciel geografii i przyrody tutaj koło nas. Pan ma jakieś specjalne sposoby na zainteresowanie uczniów nauką geografii, skoro tutaj taki patron poważny?
2: Nie wiem, czy to są jakieś specjalistyczne sposoby, ale na pewno w czasie lekcji zdarza mi się i wplatać jakieś krótkie albo dłuższe, czasami nawet dłuższe opowieści z prywatnych wyjazdów. Zdarza mi się podróżować w Polsce i za granicą. Czasami temat sprzyja jakiejś dłuższej opowieści, jakiemuś pokazowi zdjęć, filmów i zdecydowanie z tego korzystam.
1: A pan pierwotnie był nauczycielem geografii, czy też może przyrody, czy to był wybór jakiś taki wtórny?
2: Od 25 lat jestem nauczycielem geografii. Jest to związane z moimi studiami pięcioletnimi, które ukończyłem.
1: Jednak, czyli ta miłość długo trwa?
2: Zdecydowanie nawet wcześniej. Jeszcze ze szkoły średniej.
1: Tak? Czy pan trafił w szkole na takiego nauczyciela, który zapalił pana do tego tematu?
2: Myślę, że tak, że to chodziło o moją wychowawczynię ze szkoły średniej, która już w pierwszym roku wychowawstwa zabrała nas w Tatry właśnie. Ja chodziłem do szkoły średniej w Lubawie, Bożena Jarzębek. Ona nas nakręcała właśnie na takie wyjazdy i byliśmy na trzech wycieczkach w czasie szkoły średniej i bardzo dobrze to wspominam.
1: I stąd właśnie chęć wykładania tego przedmiotu również.
2: A przynajmniej na początku samo zainteresowanie wyjazdami, górami, tak, podróżowaniem w takiej mniejszej skali, a potem to się na studiach już rozwinęło bardziej. No i po studiach takie dalsze wyjazdy zagraniczne, czasami bardzo dalekie.
1: Tutaj w tej szkole, w czwórce, pracuje pan od 2 lat.
2: Tak, 2 rok. Długo pracowałem w Suszu, w szkole podstawowej, wcześniej w gimnazjum. Gdy zacząłem już tak konkretnie się zastanawiać nad przenosinami, szukając możliwości, no stwierdziłem, że ta szkoła z tym patronem pasowałaby mi zdecydowanie najbardziej.
1: Trafił pan tutaj? No i zaczęło się.
2: I zaczęło się, jestem bardzo z tego zadowolony.
1: Czyli rozumiem, że dyrekcja pozwala panu na dydaktyczne szaleństwa.
2: Taką otrzymałem informację, że w sumie im więcej, tym lepiej. Już od zeszłego roku udało nam się zorganizować parę wycieczek. Udało nam się drugi raz właśnie w tym roku pojechać na festiwal podróżniczy. Na największy w Polsce i praktycznie w Europie największy festiwal podróżniczy, czyli Kolosy. Tutaj właśnie siedzi jeden z naszych obecnych tam wtedy na spotkaniu.
1: Kolosów?
2: Tak.
1: Podróżników?
2: Tak jest. Do tego spotkania z podróżnikami, które staramy się organizować w szkole. Konkursy podróżnicze to raczej taka kwestia, jakby powiedzieć, oczywista, ale to jest pod kątem samej podróży, a nie przedmiotu. Czyli konkursy plastyczne, konkursy wiedzy, konkursy fotograficzne. Staramy się, aby uczniowie mogli się poczuć tymi podróżnikami, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy podróżnikami.
1: I nawet jeżeli tylko po Iławie podróżujemy?
2: Uważam, że tak. Podróże są bardzo różne. Tak, podróże małe i duże, prawda? Można pojechać na drugi koniec świata, a można przepłynąć kajakiem i ławkę. I to też będzie podróż. Wszystko zależy od skali indywidualnego podejścia.
1: I od tego, czy coś chcemy z tego wyciągnąć.
2: Dokładnie.
1: Dobra, Tomek, do odpowiedzi. Nie zgłaszasz nieprzygotowania dzisiaj?
3: Nie.
1: Dzisiaj mówisz, nie zgłaszasz nieprzygotowania. Powiedz trochę o tym, jak to jest z tym podróżowaniem. Czy pan Łukasz cię zaraził pasją?
3: Tak, pan Łukasz bardzo zaraża pasją, aż kipi od niego tą pasją podróżowania, którą ja też mam, właśnie przez pana Łukasza. Festiwal Kolosy, też chciałbym poruszyć tą kwestię, jest naprawdę bardzo taką przydatną wiedzą, którą można tam nabyć. To tak naprawdę zlot alpinistów, podróżników, żeglarstwa, miłośników podróżowania na rowerze czy po górach. Są to ludzie, którzy podróżują i dzielą się swoimi doświadczeniami.
1: I ty w tym roku tam byłeś?
3: Już 2 rok.
1: Z całą ekipą szkolną czy klasową?
3: Szkolną, z panem Łukaszem.
1: Kogo spotkałeś ciekawego?
3: Tak, chyba najbardziej znaną osobą był Tytus Chmielewski. Młody człowiek, który przyjechał rowerem w Japonię. Bardzo zaciekawiło mnie to. Nawet zrobiliśmy sobie selfiaka wspólnego. To bardzo było fajne.
1: Poprosił cię o wspólnego selfiaka.
3: Ja go poprosiłem. Nie było. Aż tak sławny nie jestem.
1: Okej, okay. Na razie na poziomie szkoły, rozumiem.
3: Tak.
1: Podróżujesz też po Iławie? To znaczy zgadzasz się z tym, że po Iławie to też podróżowanie?
3: Tak, naprawdę. Mamy wspaniałe lasy, jeziora, rzeki, więc z tym jak najbardziej.
1: A za granicą też bywasz?
3: Tak, we Włoszech na przykład, w Rzymie. Bardzo naprawdę polecam.
1: Rozumiem, że z rodziną.
3: Tak, z rodziną.
1: To jest na razie, kiedy jest się w 6. klasie, to jakby nie ma wyjścia, no nie? Trzeba rodzinę zabrać.
3: Trzeba. Bardziej oni mnie.
1: A, okej, okay, dobrze.

0: że uściśliłeś.
1: Jest sposób, żeby wybrać się w szóstej klasie bez rodziny.
0: O.
1: Wystarczy pojechać na wycieczkę.
0: Taką szkolną.
1: Szkolną wycieczkę, na przykład w Tatr. Mhm. I tak dołóżmy do tego, że Tomek jest zapisany właśnie na naszą tegoroczną wycieczkę. W Tatry Zachodnie i Tatry Wysokie.
0: Nie boisz się tego łażania po górach?
2: Tak naprawdę to wszędzie już byłem w Tatrach. Tam, gdzie właśnie z panem jedziemy, to wszędzie byłem oklepany wszystkimi słowami.
0: O, słabo, panie Łukaszu, trzeba się postarać. Nie, oczywiście to żarty żartami, ale góry o każdej porze roku też wyglądają inaczej. Każdego
2: tak.
0: dnia wygląda.
2: Zimą czy latem, bardzo duża różnica.
0: No ale wyjedziecie teraz, to będzie lato. Czerwiec, no to można powiedzieć, że to już tak późna wiosna.
1: Śnieg jeszcze będzie, gdzie nie gdzie.
0: Pan, panie Łukaszu, te prywatne podróże, które pan odbywa, to głównie właśnie Tatry? Czy jak to jest?
1: Znaczy, Tatry są każdego roku.
0: Obowiązek.
1: Obowiązkowo, przynajmniej dwa razy. Mhm. No zdarzało się i zdarza się nadal czasami wyskoczyć troszeczkę dalej. To są troszeczkę inne kwestie finansowe, ale daleka Azja już się zdarzała kilkukrotnie. Czasami tutaj okolice centralnej Europy. No jeżeli jesteśmy w Tatrach, no to oczywiście Tatry Słowackie również, które od kilku lat, powiedzmy, już zostały zbadane przeze mnie dosyć konkretnie.
0: A Zosia? Zofia Olszewska z 7B w czwórce. Jak to u ciebie z tym podróżowaniem?
3: Ja bardzo również lubię zdecydowanie podróżować. Pan Łukasz też trochę tym zaraża, lecz ja sama też bardzo lubię razem z rodziną, szczególnie, że moja mama też uczy w szkole i obecnie uczy tylko matematyki, ale może również uczyć geografii, więc też lubi bardzo podróżować.
0: Czyli podobne klimaty tutaj z panem Łukaszem. I ty też byłaś na Kolosach, na tym festiwalu?
3: Tak, też byłam na Kolosach, ale tylko w tym roku. Może takie coś, co mnie najbardziej zszokowało, bo o ile pan Łukasz nam o tym opowiadał, nam wysyłał, to szczerze mówiąc na to nie patrzyłam, bo chciałam się trochę sama zaskoczyć i mieć niespodziankę, co tam zobaczę i co tam będzie. I najbardziej mnie zaskoczyło, na jaką to jest skalę i jakie to jest rzeczywiście duże. Pan nam mówił, że to będą spotkania z tymi ludźmi, ale myślę, że my będziemy siedzieć w jakiejś sali po prostu, w jakiejś małej sali, no może nie jakiejś małej, ale po prostu w jakiejś sali. No i będzie ten ktoś, będzie nam o tym opowiadał, a my jednak siedzieliśmy na wielkiej arenie i w sumie to najbardziej mnie zszokowało, że to było na tak, z takim rozmachem wszystko.
0: Przywiozłaś jakieś inspiracje na swoje przyszłe podróże, żeby mamę, rodzinę namówić?
3: Znaczy, najpierw trzeba pomyśleć o tym, czym bym chciała, ale potem, czy by się to dało też zrobić, no bo jednak, czy ja mam 14 lat, czy Tomek ma lat 13, obecnie to jest tak no średnio osiągane, żebyśmy coś takiego zrobili, ale w przyszłości dlaczego nie?
0: Mhm. Co wy w ogóle planujecie w przyszłości robić? Czy podróżowanie to będzie waszym takim bardziej hobby, czy zawodem, czy jednym i drugim? Jak to, Zosiu?
3: W moim przypadku bardziej hobby, jakby chciałabym podróżować, chciałabym zobaczyć jak najwięcej świata, ale to nie jest taki główny cel.
4: Myślę, że w przyszłości naprawdę może być to dobre hobby, dobra pasja, którą będę pielęgnował, lecz na tą chwilę nie potrafię określić bardziej.
0: No w tym wieku to jeszcze się nie wybiera tak do końca zawodu, no nie? A szkoła średnia, myśleliście o tym? Chyba nie ma szkoły średniej z rozszerzoną geografią, czy jest w pobliżu? Są, tak? Można wybrać szkołę średnią z rozszerzoną geografią.
1: Jak najbardziej. Moja córka właśnie jest na takim profilu, w którym ma rozszerzoną geografię i dlatego no, ona ma tą szczęście, że ma darmowe korepetycje. Ale nie jest to też taka prosta sprawa do końca.
0: Sam przedmiot też dzieli się na różnego rodzaju działy, które są zupełnie jakby odległe od siebie wzajemnie, prawda?
1: No tak, mamy geografię fizyczną, która się skupia na tych przyrodniczych aspektach, którą ja osobiście najbardziej lubię przedstawiać, wykładać, o niej mówić. Natomiast geografia gospodarcza najmniej, ludnościowa jeszcze też, w miarę to można połączyć z tematyką kultur, jakimiś sprawami etnicznymi, nawiązywać do podróży i to też jest jeszcze naprawdę fajne do przedstawiania.
0: Czy w dzisiejszych czasach, czy w przyszłości, kiedy my mamy taki łatwy dostęp do youtuberów, do nagrań i tak dalej, czy ten przedmiot w szkole, myśli pan, będzie miał nadal wzięcie i nadal będzie potrzebny?
1: Znaczy uważam, że potrzebny jest, bo to, co się

0: Mamy taki łatwy dostęp do youtuberów, do nagrań i tak dalej. Czy ten przedmiot w szkole, myśli pan, będzie miał nadal wzięcie i nadal będzie potrzebny?
1: Znaczy, uważam, że potrzebny jest, bo to, co się

0: zdecydowanie to ja traktuję jako wychodzenie ze strefy komfortu, własnej strefy komfortu. Mhm. I czy to jest podróż prywatna, osobista, czy to jest wycieczka z uczniami, to właśnie to wyjście ze strefy komfortu uczy. Uczy radzenia sobie w nowych sytuacjach, przezwyciężania jakichś przyzwyczajeń, swoich słabości i przeszkód. I uważam, że to jest jedna z najważniejszych kwestii, jakie można rozwinąć w czasie takich wyjazdów. Otwartości uczy wobec ludzi, kultur, innych miejsc.
1: Tutaj też czerpiecie z wzorców innych głośnych, nawet takich no, znanych podróżników, prawda, zapraszając do szkoły.
0: Tak, no głośny podróżnik w tym roku, no kombinujemy, szukamy możliwości zaproszenia Marka Kamińskiego. Na ile to się uda, dopiero zobaczymy. Natomiast na pewno zależy mi na tym, podjąłem wstępne próby, żeby pojawił się u nas Janek Mela. Tutaj wszyscy znamy, prawda, historię Janka Meli. W zeszłym roku na Kolosach uczestniczyliśmy w jego prelekcji. Trudno opisać wrażenia i emocje, jakie tam nam towarzyszyły, ponieważ Janek przedstawił bardzo pozytywne podejście do podróżowania, znając jego historię, tym bardziej jest to znaczące, nie tylko dla niego, nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich ludzi, którzy doznali jakichś trudnych sytuacji. Mhm. W zeszłym roku szkolnym zaprosiliśmy do nas podróżnika, który w środowisku podróżniczym jest bardzo znany. To jest Piotr Strzeżysz. To jest rowerzysta, podróżnik rowerzysta, który od ponad 30 kilku lat spędza życie na rowerze, jeżdżąc po praktycznie w większości kontynentów. W obecnej chwili jedzie przez Malezję, co można obserwować na jego mediach społecznościowych, ale zasłynął najbardziej praktycznie taką kilkuletnią podróżą przez obydwie Ameryki. Z północy na południe, w drugą stronę, na różne etapy, to było jego spełnienie i jakby cel do zrealizowania. W zeszłym roku przeprowadził u nas dwie prelekcje w szkole. Była też prelekcja dla pozostałych szkół iławskich i prelekcja dla mieszkańców. Mhm.
1: Bardzo to inspirujące słuchać, prawda, innych podróżników, ale też ja sobie wyobrażam, jak Janek Mela mógłby zmotywować młodzież do działania w ogóle, nie tylko w podróży, ale w ogóle, prawda?
0: Tak, Janek Mela razem z Markiem Kamińskim, odkąd dotarli na bieguny, zaczęli działać w fundacji i tak naprawdę no, te ich działania no, nie można ich przecenić, prawda, bo to, co oni robią dla młodszych ludzi, dla młodzieży w różnych aspektach, to nawet wykraczają te ich działania poza podróże. Tak naprawdę to jest wspieranie człowieka w sensie mentalnym. Mhm. W różnych trudnych sytuacjach.
1: Ja wam życzę podczas podróży samych łatwych sytuacji, chociaż nie, bo z drugiej strony nie wyjdziecie ze strefy komfortu. No tak, pół na pół, co? Żeby było ok? Tomek, Zosia? Dobrze. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Wracajcie do szkoły, chociaż nie, to już nie ta pora dnia. Dzięki śliczne. Zofia Olszewska, Tomasz Bakirzyński, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie oraz Łukasz Rosiak, nauczyciel geografii i przyrody w tejże szkole. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Na najbliższe wydarzenia literackie zaprasza Ania Balińska z Biblioteki Iława.
2: Biblioteka Iława zaprasza wszystkich fanów literatury science fiction, romansów czy powieści fantasy na spotkanie z Anną Piwnicką, autorką 10 książek pochodzącą z okolic Rypina. Spotkanie odbędzie się 29 maja o godzinie 17 w czytelni regionalnej Biblioteki Iława. Serdecznie zapraszamy 8 czerwca w poniedziałek o godzinie 17 na spotkanie pełne poezji. Gościem wieczoru będzie Danuta Bartuszuk, która jest między innymi nauczycielką, tłumaczką, również bibliotekarką, ale przede wszystkim wspaniałą przyjaciółką iławskiej poetki, pisarki Małgorzaty Jędrzejewskiej. Małgorzata poprowadzi to spotkanie, więc ten niesamowity poetycki duet wypełni nasz wieczór. Zapraszamy serdecznie. Pierwsze piętro, czyli czytelnia regionalna w Bibliotece Iława.
3: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Zaglądamy teraz do Zalewa. Tu odbyła się druga zalewiada retro zlot. Do Zalewa nad jezioro Ewingi przyjechało mnóstwo maszyn, ponad 500 sztuk, zarówno klasycznych aut, jak i motocykli.

0: Dawid Jakubowski, zapraszam w podróż do lat 80. i 90., a zalewiadę otworzyła trombolada, czyli serenada klaksonów.
1: Nic nie słychać z tej strony przez tą trombolada. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drugą edycję zalewiady Retro Rock uważam za otwartą. Wszyscy głośno!
0: Zalewiada wystartowała. Jakie atrakcje na niej można spotkać?
2: No dzisiaj mamy bardzo dużo atrakcji. Przede wszystkim strefa dla dzieci, bungee, nie bungee, dmuchańce, wszystko za darmo. Koła gospodyń się wystawiają z jedzeniem z czasów PRL-u. Dodatkowo mamy helikopter, można też się przelecieć i pozwiedzać naszą piękną tutaj okolicę. No a największą atrakcją są, nie oszukujmy się, samochody, które przyjechały do nas z całej Polski.
0: Ile ich może być tak na oko?
2: W tamtym roku mieliśmy 400, teraz spodziewamy się 600. Przepiękne samochody z różnych epok, a dodatkowo na scenie dla Państwa będzie śpiewała nasza lokalna tutaj gwiazda wschodząca Patrycja Taraszkiewicz, Łydka Grubasa jest taką główną atrakcją oraz zespół, który przyjechał do nas z Podlasia, czyli Elektryczna Papuga. Wszystko w klimacie lat 80. i 90.
0: Słyszałem, że nawet jedzenie będzie.
2: Koła gospodyń jak zawsze stanęły na wysokości zadania i przygotowały przepyszne potrawy właśnie z lat PRL-u. Ilona Kupczyńska, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury.
0: Wystartowała klaksoniadą, trąboladą zalewiada. Nie prowadzisz po raz pierwszy tej imprezy. Frekwencja większa, mniejsza?
3: No ta edycja pokazuje już teraz, choć to dopiero początek imprezy, że frekwencja jest dużo, dużo większa. Nie tylko pod względem ilości pojazdów, które znajdują się, ale co namacalnie oczami widać, frekwencją ludzi. W programie mnóstwo fantastycznych koncertów. Za chwilę Patrycja Taraszkiewicz, później Łydka Grubasa, mnóstwo konkursów, fantastyczne nagrody. Trochę niespodzianek, których nie będę na razie zdradzał, ale będzie tego dzisiaj naprawdę sporo. Cyprian Piwowar.
0: Pomysłodawczyni całego zamieszania Paulina Grochowska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i jak wypaliła impreza?
4: No cudownie, jak zawsze. Tym bardziej pogoda dopisała.
0: Więcej niż w poprzednich edycjach?
4: Zdecydowanie jest więcej osób.
0: Co tam macie w menu? Bo głównie widzę, jesteś przypisana do koła gospodyń.
4: Tak, jak najbardziej. Jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich Afrodyty Wsimatyty i my z naszym, można powiedzieć, daniem przewodnim jest czarnina z kruchami ziemniaczanymi. To jest taki nasz produkt główny. Mamy również w deserze makaron z truskawkami, jak za czasów PRL-u, typowo. Koła, inne koła mają zdecydowanie też urozmaicone menu.
0: A wiadomo co? Zdradziły już przepisy. Szyszki, andruty, co tam jeszcze?
4: Nie, szyszek, andrutów akurat nie ma, ale są domowe ciasta przepyszne. Dania główne, takie jak schabowy, debolaje, mielone tradycyjne. Tak naprawdę wszystko, co mogły zrobić, co chciały dodatkowo jeszcze urozmaicić ten czas, to dorobiły.
0: Musimy porozmawiać o motoryzacji. Jesteś fanką, czy tak raczej od kulinarnej strony?
4: Jestem fanką jak najbardziej, ale nie mam prywatnego mechanika, więc raczej nie mam auta, który mogę pasjonować się bardziej.
0: Patrzyłaś, co tu zjechało już? Które przykuły twoje oczy? Jakie marki?
4: No oczywiście, przecież Fiat 126P, Fiat 125P, Żuki, Fordy, Garbusy. Tak naprawdę jest bardzo dużo tych marek, że nie sposób ich zapamiętać i wypowiedzieć od razu.
0: Burmistrz Zalewa, Piotr Pietrasik, dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
0: Więcej jest już od każdego, słyszę, pojazdów i ludzi.
5: Pogoda dopisała, ludzie dopisali, auta dopisały, motocykle dopisały. Widziałem, jak wjeżdżały naprawdę auta, że dech zapiera.
0: Któreś najbardziej sentyment u Pana obudziły?
5: Jeszcze nie miałem okazji się przejść po całym zlocie, ale na samym wejściu nasz rodowity tutaj ziemianin, mieszkaniec z gminy Zalewo wystawił trzy piękne auta pod namiotem gminy Zalewo, można oglądać. Jeden w czasie rekonstrukcji z drewnianymi drzwiami, naprawdę dech zapiera.
0: Motocykli widzę i tak sobie postanowiłem do Was podejść. Czym przyjechaliście i skąd?
6: Przyjechaliśmy z Iławy i przyjechaliśmy Indianem.
0: Ile to pali, ile ma lat i czy dużo przy tym roboty?
7: Pali tyle, ile się wleje, ile to ma lat. To jest 2016 rok, żadnej roboty przy tym nie ma. To nie Harley, to się nie psuje.
0: A gdzie ostatnio?

0: byliście albo gdzie planujecie wyjazdy?
1: Wczoraj również zrobił trasę, a raz w roku robi zawsze taką dłuższą. Jeszcze nie wiemy gdzie.
2: Jeszcze nie mamy zaplanowanej trasy. Zazwyczaj tak na 2-3 dni gdzieś wyjeżdżamy, raz do roku przynajmniej. W zeszłym roku gdzie byliśmy? Pojechaliśmy sobie Puno Wrocław, do Dolores, do największej koparki w Polsce.
0: Panowie, co za maszynę posiadacie, jakimi przyjechaliście?
3: Suzuki Intruder 1500 pod siedzeniem.
0: Rozumiem, na nic innego by pan nie zamienił.
3: No mam jeszcze Venturę, 90 rok, Yamaha, ale chopper to jest chopper, tak zwany dziadkowy pojazd.
0: Gdzie na wyprawę nim pan jeździ?
3: Gdzie oczy poniosą i paliwa jak starcza.
0: Ale takie właśnie bliższe czy dalsze?
3: Różnie to bywa. I gdzieś tam, gdzie są zloty, to się jedzie. Oczywiście jak pogoda dopisze. Na razie dzisiaj dopisała pogoda, a tak, no fajnie jest.
0: Ciężko się prowadzi? Ciężka
3: nie.
0: Maszyna?
3: Nie, no ciężka jest, ale moment ruszenia i jedziemy.
4: Ja przyjechałem Harley'em. Heritage to jest 2019 rok.
0: Złośliwcy mówią, że przy Harley'u więcej roboty niż przy takim innym.
4: Ja nic, przy nim nic nie robiłem. Nic. Oleje wymieniam i filtry.
0: Jak udało się go w ogóle maszynę pozyskać?
4: No akurat kupiłem od gościa, który Polak, który mieszkał w Stanach i jako mienie przesiedleńcze przywiózł ze Stanów tutaj.
0: Ale trzeba było trochę na starcie pewnie włożyć w niego.
4: Nie, no ubrałem go troszeczkę, że tak powiem, nie?
3: Sam start taki, ubiór kosztuje.
0: A potem polerowanie.
4: No, czyszczenie zawsze. To po jednej przejazdce już znowu jest czyszczenie, wiadomo.
0: Lubię czerwonego rumaka, Shadow Honda się zwie, a nie wiem, czy tak się zwie naprawdę. Ma jakieś imię?
5: Hanka, mówię na nią.
0: Ile ma lat?
5: 38.
0: I się kręci?
5: Się kręci, się jeździ.
0: A dalej czy bliżej?
5: I dalej, i bliżej.
0: A ogólnie skąd pan przyjechał?
5: A ja tutaj jestem, tylko po ulicy jestem tutaj.
0: Jakieś ostatnie wyprawy albo planowane wyprawy?
5: Myślę, że dopiero się zacznie wyprawa, bo to dopiero pogoda się zrobiła, nie? A myślę teraz na Krosno Orneta. O. Jest jakieś tam święcenie motocykli i też ma być niedzielę zlot.
0: Co tu możemy zobaczyć?
6: To są auta z lat 30. XIX wieku. Niemieckie, tak jak widać. 230 Mercedes. Tamten również 230, tylko tamten jest Pullman. A tu jest przygotowany pojazd do renowacji, żeby ludzie zobaczyli, jak to wygląda. Że to nie jest Discovery, że 2, 3, 5 dni i już jest zrobione.
0: Ale to tak wygląda, że drewniana rama jest normalnie? Czy to tak tylko, żeby zobrazować?
6: Tak to było robione od podstaw. Na drewnianej ramie, blachą później obijane. Wszystko ręczna robota.
0: Jakie to są roczniki?
6: 39, 38 ten czarny, 1900 oczywiście.
0: O, widzę, powietrze zeszło. Z czego to zeszło powietrze?
7: A z koła.
0: Co tu za maszyny macie?
7: Ojejku, różne. Romety, Komarki, WS-ki, Simpsony.
0: Czyli ogólnie mniej pojemnościowe?
7: Tak, oczywiście, mniej.
0: Ile na tym można ujechać? Dużo mniej niż na Harley'u na przykład?
7: Myślę, że nie. Myślę, że sprzęty z PRL-u mogą dużo więcej. Dotarły do tego miejsca, więc myślę, że więcej niż Harley.
0: Ile jest przy nich roboty, jakie koszty?
7: Tej roboty nie da rady określić w jakimkolwiek schemacie, po prostu to się robi.
0: Ale raczej chcecie dopasować części te oryginalne? Jeszcze jest problem z nimi, czy nie?
7: Jeszcze są dostępne części, także można zrobić to na częściach oryginalnych, ale jak ktoś chce to zrobić na zamiennikach, to na zamiennikach też to można zrobić.
0: Ja tu widzę górali przyjechali. Na czym górale przyjechali aż tu na Mazury?
8: A górale syćkę przyjechały o takimi opiknymi o Venovata.
0: Romety, Simpsony.
8: Tak, Simpsony, motoryneczka, proszę bardzo. Samiszki ktatery jesteśmy.
0: O, proszę. No.
8: I przyjechaliśmy wszystkie na kołach. A co?
0: Ile zajęła podróż?
8: No my przyjechali takie półtora dnia.
0: Tylko?
8: No tylko, bo troszkę tak pchaliśmy z górki i to było i rozumiesz, samochodem my jechali.
0: Ale to tak, żeby się policja nie dowiedziała, no, coś czuję było.
8: To oni byli przyjaźni, także wszystkie z nami byli.
0: Zlot retro to i nie może się obyć bez retro urządzeń tutaj różnych kolekcjonerskich, nie może się obyć. Co udało się na tym stoisku przygotować, zebrać?
9: No zbieramy różne gadżety z PRL-u, starocia, radia, żelazka, telefony jak widać, aparaty i jeszcze wiele rzeczy, ale nie mamy wszystkiego gdzie załadować i przywieźć nawet.
0: Czego ludzie najwięcej przynoszą?
9: To znaczy najlepiej to by kupili. Pytają się czy nie na sprzedaż. Czasami jak ktoś dobrze zapłaci, to można i sprzedać. Wszystko jest na sprzedaż.
0: Tak patrzę, zainteresowanie wzbudził Żuczek.
10: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, co tu mamy?
10: Andorie 2.4, 96 rok, no i żółw to wos.
0: A co tak wzbudza zainteresowanie największe przy tym silniku? Co było robione?
5: Co nie było robione, czasami można powiedzieć, ale głównie to uszczelnienia, z tym jest wiele razy problem. No rozrządy, jak to w starych samochodach.
0: Ruda bierze, czy jeszcze nie?
5: Bierze, tak. Musi brać niestety, ale nie ma tragedii. Najważniejsze, że jest w miarę rama zdrowa i jakoś to jeszcze jeździ.
0: Skąd pan przyjechał?
5: Niedaleko z Iławy.
0: Co tu podziwiamy? Jaki to jest sprzęt, pojazd i skąd jesteście?
10: My jesteśmy z Brodnicy. Mercedes w wersji kamperowej. Można wejść zobaczyć.
0: Dużo przy nim było roboty?
10: Trochę było. Jeszcze trochę jest, także nie ma co tu ukrywać. No stary pojazd, trzeba zawsze coś tam robić, nie? No nie oszukujmy się, nie? Żeby jeździło i było sprawne, nie?
0: Jak pan wszedł w jego posiadanie?
10: W tamtym roku kupiliśmy go we wrześniu. I tak, taki starszy pan, no. Miał ponad 20 lat go, więc tak trochę był zadbany, trochę nie był zadbany. To różnie tam bywa, nie? Także wiadomo, nie?
0: Raczej bliższe czy dalsze wycieczki?
10: Na razie zaczynamy od bliższych, ale też są w planach dalsze, nie? Także...
0: Sporo drewna widzę i nawet nie ma specyficznego zapachu.
10: No, że tak powiem, trochę go wygoniliśmy, ale też nie specjalnie jakoś tam był, nie? Krzysztof Aliśniewicz, z Brodnicy.
11: Z tego idzie?
12: Z tego idzie na chłodnicę, tak. Z góry, a z tego idzie na pompę.
11: Na pompę. I pompa to trójnik do dołu, a
12: no,
11: to
12: bo
11: trójnik.
12: Jest tam z tyłu na grzewicy.
0: Widzę rozpisywanie na części. Co tutaj takiego niezwykłego jest w tej maszynie?
11: No wszystko, ale rozebrałem swojego i u mnie były inaczej przewody chłodzące, inaczej podłączone i no zapisuję, jak to podłączyć, żeby dobrze było.
0: Żeby więcej wycisnąć.
11: Tak, się nie da więcej wycisnąć.
0: A pan czym jeździ?
11: Też Żukiem, tylko Plandeko. Tylko mu jest w trakcie remontu. Tu jest właściciel.
0: To pana zapytamy, który to rocznik?
12: 96, 9-osobowy mikrobus. Andoria silnik, skrzynia piątka, trzew, most Lublin 2,9, czyli szybszy. No to jest samochód wyprawowy, żeby szybko jechać na 90, to się swobodnie leci, a nawet i 115 można. Leciałem z Warszawy, jak byliśmy w tamtym roku na zlocie Poloneza i tam tego kata, to 115 Esko do Lublina.
0: Dużo to pije?
12: No przy takiej prędkości to będzie około 9-10, ale tak jak się jeździ 80, no to 7-7,5 litra, w zależności od prędkości. No dużo mniej niż taki żółk benzynowy po prostu.
0: Skąd pan przyjechał?
12: Z Lublina, nazywam, mam na imię Waldek.
0: W zlocie spotykamy prawdziwego Elvisa. Skąd pan jest?
13: Z Gidzicy.
0: Nie z Memphis.
13: Nie. To za daleko trochę.
0: Czym pan przyjechał?
13: Przyjechałem Fordem Mercury 77 roku. Widać flagę amerykańską? To on tam stoi właśnie. Przy tej wadze stoi ten mój Mercury.
0: To poopowiadajmy trochę, jak pan się stał jego właścicielem.
13: Ford Mercury został sprowadzony ze Stanów jako mienie przesiedleńcze mojego kuzyna z 15 lat temu. No i po jakieś tam 5-7 latach tak mu się znudził, odkupiłem od niego. Trochę go tam podremontowałem.
0: Z czym było więcej, najwięcej roboty?
13: No blacharka. Zdzierany był całkiem lakier, wszystko do cna, do gołej blaski. Wyspawany, no także jest na tacy zrobiony.
0: I już koniec, czy jeszcze coś się zanosi?
13: Teraz po tej blacharce, po tym lakierze, bo jest nowy lakier, był wtedy położony, no gdzieś ze 3 lata temu, około 4 lat. Podwozie jest super, ten stan techniczny jest super, chociaż one, bo już są zabytek, już nie muszą mieć przeglądów, ale ja mam takiego tam kolegę na stacji diagnostycznej i co roku sobie jeżdżę. Zrobię sobie przegląd i on mi go tam sprawdza, tuleje wszystko, hamulce.
0: I nic mu nie dolega.
13: Nic mu nie dolega, naprawdę jest super samochodzik. Zbigniew, jestem z Nidzicy.
0: Panowie przygotowani na ratowanie życia, z jakich lat to pojazd, co to jest?
14: To jest duży Fiat Kombi z 87 roku.
0: I ratuje życie? Już uratował komuś?
14: Wie pan, jest tutaj taki mało śmieszny żart, że w tej karetce jeszcze nikt nóg nie wyłożył, bo jak ktoś miał więcej jak 1,80 m, to się ledwo do niej mieścił, więc trzeba było go tak trochę złożyć, żeby nie jechał na prosto, więc chyba uratowała, no.
0: To jest w ogóle pojazd ratownictwa chemicznego, tutaj widzę.
14: Tak, bo to jest karetka była zakładowa, jeszcze z czasów, gdzie takie duże zakłady właśnie, jak na przykład Rokita, miały swoje po prostu karetki i one jeździły po prostu jako pomoc w zakładzie, tak? Więc jak coś się działo na przykład w tych zakładach chemicznych, to oni tym wozili po prostu ludzi do szpitali, tak? Wiktor, przyjechaliśmy z Warszawy.
0: Widzę, że duże emocje tutaj wzbudza pojazd. Co tu mamy?
15: Skoda Tudor.
0: Z którego roku? Co to jest? Z czym to się je?
15: Rok 48. Tutaj brakuje mojej drugiej połówki, która by odpowiedziała na te pytania, więc za dużo nie powiem. Przykro mi.
0: Gdzie nim jeździcie?
15: Tczewa, jeździmy głównie na zloty, takie właśnie niedzielne przejażdżki.
0: Nie ma problemu z odpaleniem i dojechaniem?
15: Nie, absolutnie, wszystko działa jak należy. Fachowa ręka tutaj się zajmuje autem.
0: New York, Chrysler, co to za maszyna?
16: Tak. To jest Chrysler New Yorker z 1978 roku. Pojemność silnika 6,6 litra, V8. Jest z nami w sumie od roku. Dzisiaj jest jego pierwszy zlot. Tydzień temu w sobotę pierwszy raz wyjechał na drogi.
0: Skąd udało się go zwieść?
16: Ze Stanów, z Kalifornii, z któregoś z tych właśnie Stanów.

0: Wiem, z którego dokładnie.
1: Przyjechał na własnych kołach, czy nie?
0: Nie, przyjechał w kontenerze. Jesteśmy pierwszymi właścicielami w Polsce. Samochód od chyba 98 stał w garażu, właśnie w garażu bez w ogóle właściciela i ktoś go odnalazł w sumie w tych garażach w Stanach. I
1: w tych takich słynnych wyprzedażach garażowych.
0: Tak. I właśnie przywieźli go do Polski. Tutaj go przerejestrowaliśmy i trafił do nas dokładnie rok temu.
1: Cały zieloniutki i na zewnątrz, i w środku. Dużo przy nim roboty było i będzie?
0: Ogólnie robota w sumie była i to bardzo duża. Był wymieniany gaźnik, były wymieniane takie podstawy typu pompa wody, uszczelki pod kolektorami, bak paliwa, bo po takich latach, w którymi stał, po prostu cały się wykruszył. Po naprawie zaczął ciec, więc musieliśmy dokupić nowy. No i czeka w sumie go też regeneracja silnika, ale tak, to myślę, że z robotą tylko już tak wizualnie go tutaj podrabiać. My jesteśmy z Kwidzyna, województwo pomorskie i jestem Noemi.
2: O, tu jest właściciel.
1: Co dzieje do właściciela? Co tu mamy za pojazd? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Mamy Skodę Octavię z roku 62. Czechosłowacka marka, rozpoczęta w 50. latach. Spartak był pierwszym pojazdem. Jest to model, który teraz jest reaktywowany, bo ta nazwa Octavia pochodzi przecież z lat 50. 5 lat zabawy w garażu, dłubania popołudniami, sobotami.
1: I się udało.
3: Się ziściło, zgadza się.
1: Dużo jeszcze do zrobienia, czy już fertyś?
3: Mamy już finał, tak. Mamy już finał, jeździmy teraz, cieszymy się tym owocem, że już jest.
1: A z częściami jest problem?
3: Nie, Czesi są dosyć narodem takim sentymentalnym do tych marek i produkują do nich wszystkie części.
1: No proszę.
3: Mamy czeskie współcześnie produkowane uszczelki, listwy, dodatki, akcesoria do środka, przełączniki łącznie z korbkami i całe elementy zawieszenia, całe elementy wnętrza silnika. Wszystko jest do kupienia. Online zresztą teraz już nawet.
1: Czyli nie musicie w zamienniki jeszcze iść?
3: Nie musimy iść w zamienniki. Choć wiele części jest produkowanych współcześnie, no bo uszczelki z lat 60. nie mogą być dobre, prawda? Więc muszą być współcześnie robione na wzór starych. Tak to jest robione.
1: Podpytam, co się podoba tutaj chodząc po placu?
4: Piękne są samochody klasyki, głównie retro. Triumf generalnie mi się bardzo podoba, który tutaj u Państwa stoi. Ale i Syrowi, powiedz.
5: Warszawa, najlepsza.
1: O, a które lata tutaj się wystawiły, przyjechały?
5: Lata 50. i 60.
1: Patriotą, mówisz, jesteś Warszawy fanem.
5: Nie tylko, ale też Fiatem 126.
1: I co planujesz kupić, jak już będziesz mógł prawko mieć?
5: Mam już, z komunijnych.
1: O kurczę, uzbierane.
5: Tak, uzbierane.
1: Rodzinny zlot taki się zrobił. Czym przyjechaliście i skąd?
6: Z Olsztyna, z Łęgaj, dokładnie zielonym maluchem.
1: Ile przy nim roboty było?
6: O, dużo, bardzo dużo. Kilka lat ja go naprawiałem, lakierowanie i tak dalej. Jakieś 3 lata.
1: I teraz bez problemów, czy jeszcze kuleje trochę?
6: Bez problemu. Dojechał 100 km bez niczego. Bez żadnej awarii.
1: Orety, orety, jak to cicho chodzi. Co to chodzi?
7: Audi, ale tam jest właściciel.
1: Właścicielka. Jestem pełen podziwu, że to tak cicho chodzi. Co to chodzi?
8: Chodzi rzędowa piątka, 2-3 litra.
1: Z którego roku?
8: Z 90 roku.
1: Dużo przy nim roboty mieliście?
8: Akurat to jest dość świeży zakup, także jeszcze nie zdążyłam mieć z nim dużo roboty.
1: Czyli był w dobrym stanie na starcie?
8: Tak, w dobrym stanie, można tak powiedzieć.
1: Skąd jechaliście?
8: Z Piotrkowa, 33 km stąd.
1: A to niedaleko.
8: Niedaleko.
1: Ale się podoba.
6: No,
1: miata jest miata. Miata za miata. Jest pan głównie fanem tej marki, czy niekoniecznie?
9: Nie. Jestem mechanikiem zawodu, dlatego trochę się znam na tym.
1: Trzeba zobaczyć, jakie części będą się pojawiać.
9: Jej głównym problemem jest rdza. Tak, poza tym jest fajne auto. Fajne zabawy. Tylnonapędowe, lekkie.
1: A ogólnie na zlocie, z jakich maszyn, jakie maszyny się podobają?
9: Ja mam podejście do aut, takie mechanika podejście. Także mi się każde auto podoba, ale patrzę bardziej na nie ze strony technicznej. Jak się psuje, jak się nie psuje. Ja kocham każde auto. Nie ma dla mnie auta, którego nie lubię. Niektóre są marki bardzo nielubiane, ja przeciwnie, bardzo lubię.
1: Ale bardziej auta, nie motocykle.
9: Nie, auta, oczywiście auta. Jednak cztery koła i dach.
1: Dzień dobry, tutaj chyba zlot rodzinny jakiś. Czym państwo przyjechali?
10: Mercedes R107 SL 500 60, 85 rok, Lipno, 150 km.
1: I udało się dojechać bez awarii?
10: Zawsze. Tapicerkę zrobiłem tylko, a tak to automatycznie, tak praktycznie kupiłem w takim stanie, nie? Ze stanu sprowadzony, nie?
1: A części pan planuje oryginalne, czy zamienniki? Da się w ogóle na oryginałach jechać?
10: Jest jeden taki dostawca części, gdzie myślę, że to są oryginalne, no bo to tylko on tam się specjalizuje w sprzedaży tych części do tych Mercedesów, nie? No, ogólnie jest wszystko drogie, no. Tam nie ma za 10 zł, tylko 200, 300, 500, 1000 zł. jakaś tam byle cewka to 1000 zł.
2: No

0: Ale ogólnie to bez awaryjny, jak na razie, odpukać.
1: Jak się nim jeździ w środku jako pasażerka, czy się nie...
2: Wyśmienicie.
1: Ma klasyczny ten taki zapach?
2: Nie, troszeczkę może paliwem, ale tak minimalnie, to tak jak najlepszy perfum to paliwo pachnie.
1: Ale czuć tamtymi latami?
2: Może niekoniecznie, ale super. Jazda jest naprawdę na wysokim poziomie.
1: A komfort jazdy porównując do nowych samochodów, to mniej trzęsie, bardziej trzęsie?
2: Nie, to nie trzęsą. To są bardzo dobre auta. Mają bardzo dobre zawieszenia.
1: Tak jakby luksusowo. Widzę czołowa pasażerka amerykańskiego samochodu. Co jest słuchane z tych kaset najczęściej?
3: Oczywiście Elvis Presley.
1: Gdzie jeździliście ostatnio?
3: To jest początek naszej drogi w tym roku, ale poprzednie lato byliśmy nawet w górach, nad morzem, w Holandii.
1: Jak się jeździ jako pasażerka takim amerykańskim samochodem? Lepiej niż nowym, czy gorzej?
3: To się nie jeździ, to się płynie.
1: O, jak limuzyna.
3: Chyba lepiej.
1: Dzień dobry, fascynujące auto widzę, fascynujące nie tyle w środku, co na zewnątrz. Co to jest?
4: To jest Trabant, 90 rok, przerobiony na tak zwanego złomka. Cały został pocięty, odrestaurowany i zrobiony.
1: Nawet minionka ma na przyczepie.
4: No musi mieć minionka dla dzieci. I ma oczy z przodu i nawet silnik V8.
1: Który rok i ile z nim było zabawy?
4: 3 miesiące pracy ciągłej.
1: Tylko?
4: 90 rok, tylko. Cały pocięty i 3 miesiące. Ma maszynę do pary, ma maszynę do baniek z tyłu profesjonalną. Jeszcze nagłośnienie będzie od spodu robione, także zabawa jest.
1: Skąd pan przyjechał?
4: Płynie z Gdańska, Nowe Miasto Lubawskie, tam powstał.
1: To poopowiadajmy o niej.
5: Audi 80 B2 z 1984 roku z silnikiem 1.8 benzyna.
1: Dużo roboty było?
5: Bardzo dużo. Cała odmalowana. Bardzo ładny środek, dobrze utrzymana, niewielki przebieg.
1: Jak się stałeś jej posiadaczem?
5: Poprzez zamiłowanie do marki Audi. Szukałem takiej, a znalazłem egzemplarz, który spełniał moje oczekiwania. Adrian, jestem z Wąbrzeźna.
1: Widzę, że pojazd wzbudza emocje. Co tutaj oglądamy, co mamy?
6: A Nissan Datsun z 76 roku.
1: Tak w sumie to po logo nie wiadomo, że to Nissan.
6: Dokładnie. Oczywiście... Był cały odnawiany. Ogólnie z 3 sztuk zrobiłem jednego. 6 lat mi to zajęło, z przerwami. No i tak wygląda, jak wygląda właśnie, jak go zrobiłem.
1: Nie no, wygląda bardzo ładnie. A jak się pan stał posiadaczem?
6: A to akurat było tak, że w 2002 roku wyszedłem z wojska i sąsiad miał jednego. Byłem u niego, po prostu zapytałem się, za ile by sprzedał. No to sprzedał mi za 500 zł pierwszego. Potem drugiego kupiłem w Pabianic. A trzeciego zdanie, i w sumie zdanie to jest ta ogólnie buda, bo po prostu była w lepszym stanie blacharka, a tak naprawdę to jest 3 złożony jeden w sumie.
1: Bardziej do spokojnej czy wyścigowej jazdy?
6: Do spokojnie. To jest mały silniczek, mogę pokazać, 1.2. To jest malutki, 1.2 pojemność. Do spokojnie. Tutaj nie ma szaleństwa w sumie. 130 w sumie nie michałem, ale nie oszczędzam, po prostu jadę tak 80-90, po prostu chill out.
1: Bo wygląda na wyścigowy dość samochód.
6: No może tak, może wygląda, w ogóle jest lekki, bardzo lekki jest, ale silniczek ma mały, nie? Także to jest tylko 1.2 pojemność, także bardziej do takiej spokojnej jazdy.
1: A kto wybierał kolor?
6: Żona wybierała kolor. Właśnie żona wybierała kolor, bo tamte poprzednie dwa miałem takie żółte, coś ala jak na Matis, taki coś kolor, jak taki musztardowy, coś były te poprzednie dwa. Ten ogólnie był niebieski, ale taki niebieski, powiedzmy, jak ten Fiat wygląda. A żona wybrała właśnie taki turkusowy, w sumie zrobiliśmy. Chociaż podobnym wychodziły, ale akurat nie w takim, docelowo. Ale wydaje mi się, że fajnie się komponuje z tapicerką, bo tapicerka jest żółta, także fajnie to wygląda.
1: Tak, podziwiamy żółte cacko, co to jest?
7: Passat z roku 80 w wersji coupé. No co to więcej mówić? 1.6 diesel, podstawowa jednostka. Nietypowa wersja jakby nadwoziowa, bo 3-drzwiowy, tak?
1: Dużo roboty przy nim było?
7: 6 lat pracy, można powiedzieć. 6 lat pracy i tak naprawdę efekt jest jeszcze nie do końca satysfakcjonujący, ale cały czas upiększamy, robimy.
1: Udaje się na oryginalnych częściach, czy już niestety nie?
7: W większości przypadków jeszcze są do zdobycia, bo Passat w tej generacji był produkowany długo w Ameryce, w Meksyku i są jeszcze części dostępne.
1: Kolor oryginalnie taki był, czy...?
7: Kolor to jest akurat z palety Audi. Oryginalnie był troszkę taki bardziej z lat 80. taki brzydszy, że tak powiem.
1: Ale też żółty, czy...?
7: Też żółty, no. Piotrek.
1: Pan jest właścicielem tej maszyny?
8: Tak.
1: Co tu mamy? Scooby-Doo.
8: No, Scooby-Doo oczywiście. To jest Volkswagen T3, 87 rok, w wersji blaszak. Przerobione na kampera. No, było trochę roboty, bo to wiadomo, jak blaszak, był to wół roboczy, trochę podniszczony, także trzeba było zrobić i z wierzchu, i w środku, ogarnąć mechanikę, no i porobić tutaj te rzeczy na pacek i teraz służy.

0: jako kamper?
1: Trochę ciasno. Jednoosobowy, czy da się kilka osób upchnąć?
0: Myślę, że tutaj spokojnie dwie osoby plus pies bez problemu się mieszczą.
1: I gdzie tak jeździcie?
0: A jak jest czas tutaj po zlotach w okolicy, no gdzie się da po prostu.
1: A skąd pan jest?
0: Jestem Łynar, Maciek.
1: Mirek, Korzeń, Magic Old Cars, Lubawa. Sporo dziś konkursów było rozgrywanych. W jakich kategoriach i kto zwyciężył?
2: Tak, kochani, mieliśmy cztery główne kategorie motoryzacyjne, które nagrodziliśmy. Są to kategorie typu najstarszy samochód, najstarszy motocykl, najładniejszy motocykl czy najładniejszy samochód. Jeśli chodzi o motoryzację, nagrodziliśmy główną nagrodą Volkswagena Typ 3 z roku 1938. Bardzo piękny pojazd. Myślę, że jury było jednomyślne jeśli chodzi o wybór tego pojazdu. Kolejno najpiękniejszy motocykl Sokół 600 produkcji polskiej 1937 rok. Najstarszy motocykl BMW R4 1936 rok. Bardzo nietypowy pojazd i wisionka na torcie jeśli chodzi o region, bo starszego motocykla się do tej pory nie spotkaliśmy. Kolejną czwartą kategorią jest najstarszy samochód Ford T z 1918 roku, moi drodzy.
1: Były tylko kategorie motoryzacyjne czy jeszcze inne konkursy?
2: Tak, mieliśmy o wiele więcej konkursów. Był konkurs na najpiękniejszy strój retro. Było pojedynczy wybór osób z najpiękniejszą stylówką, czyli ubiór w stylu tamtych lat, czyli retro, bądź starszych jakichś takich właśnie. No i oczywiście nagroda imienna grupy Magic Old Cars. Nagrodziliśmy Triumfateer TR34 z roku 1959 roku. Kabriolet bardzo piękny, ściągnięty ze Stanów. Igła.
1: Co to właśnie tak trochę kursowałeś pewnie między tymi, co przyjechali. Skąd w ogóle przyjechali ludzie? Z jakich rejonów Polski?
2: Bardzo dużo ludzi przyjechało, oczywiście lokalnych, ale mamy też informacje, że ludzie przyjechali z Warszawy, Bydgoszczy, z Trójmiasta, Olsztyn, a są nawet Nidzica, także no dosyć szeroko. Ale jeśli chodzi o rajd, Zalewiada nie jest tylko z zalotem. Jest to też połączona impreza właśnie z rajdem, który docelowo miał do przebycia 700 km do Zalewa.
1: Przyjechali wszyscy?
2: Niestety nie. Zdarzyły się wyjątki. Są to pojedyncze wyjątki, gdzie niestety siła wyższa. Mamy dzisiaj piękną pogodę, temperatura niestety kluczowa w takich sprawach i były problemy po drodze. Niestety niektóre auta nie dojechały.
1: Przegrzali się po drodze?
2: Tak, no i właśnie to jest ta przyczyna właśnie.
1: A ten rowerzysta sławny, co tam się na starcie zmagał z pedałami, też dojechał do mety? Czy go jednak podwozili?
2: Słyszałem, że podobno dojechał, ale z pomocą kolegów oczywiście.
1: Z motocykli, bo to nie tylko samochody, też motocykle przyjechały. Jakie tutaj maszyny?
2: Mamy tutaj przeróżną gamę pojazdów. Są to motocykle, są to trajki, czyli trójkołowce, pojazdy produkcji polskiej, Fiaty, Maluchy, Żuki, Lubliny oraz dużo, dużo szerokiej zagranicznej motoryzacji amerykańskiej z bloku wschodniego, tak jak i niemieckiej.
1: Akcja DKMS Latoli też zawitała do Zalewa. Jak przeszło pałeczkowanie ludzi?
3: Powiem tak, szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczona z tego względu, że już zbadało się jakieś 30 osób. Ludzie troszeczkę się boją, ale jak im wytłumaczymy, o co tu chodzi, że jednak szukamy dawcy już na miejscu też dla mojej córki, która jest z nami, to ludzie też inaczej na to patrzą, prawda? Wzbudza się w nich coś takiego, że chcą pomóc, tak? Czasami się zastanawiają, ale jednak jest dużo zwolenników, którzy jednak chcą pomóc.
1: Co za zespół wchodzi na scenę teraz?
4: Elektryczna Papuga, oryginalny zespół prosto z Podlasia, Białystok.
1: Co gracie? Co śpiewacie?
5: Aktualnie budujemy własną, autorską muzykę, natomiast z racji tego, że jesteśmy na początku swojej ścieżki, opieramy się trochę o twórczość coverową zespołów z lat 70., 80., 90.

0: Ku pewnych alternatyw też.
1: Na pewno. Cieszymy się, że jesteśmy na Zalewiadzie, wpisuje się to nam w nasze smaczki muzyczne.
0: Tak, bardzo, bardzo fajny klimat, piękne okoliczności przyrody, dużo wspaniałych ludzi. Także myślę, że świetna zabawa się szykuje. Tak, świetny koncert przed nami.
1: Zapamiętamy Zalewiadę długo.
2: Co się przedstawicie jeszcze?
1: Anna Maria Korolczuk, bardzo.
0: I Łukasz Przybysz. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. SK.
3: To była druga Zalewiada w Zalewie nad jeziorem Wingi. Kolejna już jest planowana przez organizatorów za rok.

Lego. Lego. Lego.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
2: Hity na czasie. Hity na czasie. Numer 1 w Iławie.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

SK Iława. Czwartek.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.